Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

kiedyś dana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka krop.

dziwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych lastami. Chlap, flum, flum, tam chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, tam kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry w poniedziałek i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata. Wygrali z Argentyną. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o 2 łodziach, które się przewróciły na Jeziorze Żywieckim. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4, a następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
3: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
1: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
4: ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.

0: pogoda.
1: Na autostradzie A1 między węzłami Częstochowa Blachownia i Częstochowa Jasna Góra samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się w tej chwili jednym pasem. Na drodze numer 48 w Kamiennej Woli na Mazowszu właśnie rozpoczynają się prace brukarskie. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.

0: Pogoda.
1: W większości kraju przelotnie dziś popada. Bez opadów tylko na południowym wschodzie Polski. Miejscami głównie na północy kraju burze. Mamy też zapowiadane ochłodzenie, a więc na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na zachodnim Pomorzu i w rejonach podgórskich do 20 w centrum. Najcieplej 23 na południu.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4,5 minuty po 6. Dzień dobry, Asia Kruk w pogodnym poranku Radia Pogoda. A jednak Hiszpania. No, kibicowałam Argentynie, ale to, co oni wczoraj wyczyniali na tym meczu, to... A w ogóle najbardziej z całego meczu, chociaż może nie powinnam tak mówić, ale powiem, bo my tu jesteśmy szczerzy. Najbardziej podobała mi się ta przerwa i występy artystyczne. No, fajne to było i mam nadzieję, że wejdzie do tradycji. Poniedziałek, dzisiaj 20 dzień lipca, skończył się mundial. Kto będzie za nim płakał? 3-4. 201 dzień roku, do końca roku 164 dni, do końca lata 64. Słońce wstało o 4:39. Zajdzie o 20:45, dzień potrwa 16 godzin i 6 minut. Asia Kruk, zapraszam serdecznie. Maria Koterbska i Parasolki.

Krystyna Sienkiewicz w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Teraz 11 minut po godzinie 6 i przegląd porannej prasy dla Państwa, który zaczynamy od Gazety Wyborczej i dodatku do niej poniedziałkowego, takiego z reportażami. Duży format, on się nazywa, i tam bardzo interesujący artykuł wrobieni w fotowoltaikę. Agenci chodzili po wsiach, namawiali na panele, bo jest dotacja. We wniosku do banku bezrobotnemu wpisali dochody miesięczne 6,5 tysiąca złotych. Jego matce na rolniczej emeryturze 8,5 tysiąca. Zbigniew Jakubiec, koordynator grupy poszkodowanych o handlowcach naszego prądu, bo to oni właśnie, to ten sam typ ludzi, co ci od drogich garnków sprzedawanych po domach. Wrobieni w fotowoltaikę, to może dotyczyć Państwa znajomych, rodziny, albo nawet Państwa w dużym formacie. Dzisiaj dodatku do Gazety Wyborczej polecam. W Rzeczpospolitej bardzo dużo ciekawych tematów. Polacy sprzeciwiają się poborowi. Jest takie badanie. Co drugi Polak jest przeciwny przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. Tak wynika z badania IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Powszechnie popieramy za to obowiązkowe szkolenia wojskowe i to zarówno kobiet, jak i dla mężczyzn. Zgadza się z tym 3/4 badanych. To na stronie pierwszej, ale można też o tym przeczytać, że Polacy bardzo chętnie tworzą firmy ze sztuczną inteligencją. O co to chodzi? Powstają 34 takie firmy dziennie, proszę sobie wyobrazić. I o tym, że jesteśmy narkotykowym zagłębiem Europy, tak, my, Polska, tak twierdzą dziennikarze Rzeczpospolitej, proszę sobie to przeczytać. A propos tego poboru, to w fakcie dzisiaj jest wywiad z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który w rozmowie z redaktorem naczelnym Faktu mówi: chcemy mieć 500 000 żołnierzy. Jak to się ma do ostatniego badania IBRIS-u? Sami sobie Państwo odpowiedzą. Polecam gorąco dzisiejszą prasę. Jeszcze będziemy do niej zaglądać, bo tam więcej ciekawych tematów, po które sięgniemy. A teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wczoraj od 10 do 14 w Płycie na lata zaprezentowałam Państwu pierwszą płytę Czerwonych Gitar z 66 roku. Piosenka, którą teraz usłyszymy, powstała 10 lat później.

0: Cliff Richard przed momentem i The Shadows w pogodnym poranku Radia Pogoda. Prawie 20 minut po godzinie 6.22, 444, 4004. No, niektórzy z Państwa mają za sobą nieprzespaną noc z powodu piłki, nie tylko nożnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień się zaczął cudownie. W pięknym stylu wygraliśmy 3-0 w setach ze Stanami Zjednoczonymi w siatkę.
0: No proszę.
1: Miłego dnia dla wszystkich. A ja idę teraz zasłużenie spać. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. I dobranoc w takim razie. Słodkich snów. A dla całej reszty słuchaczy, no chyba dzień dobry, co? Trzeba wstawać. Jerzy Połomski już za chwilę, cała sala śpiewa, a później będzie partita. Jest 6.20.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
6: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański wariat.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 6:30 już w tej chwili. Kto wstaje? 22 444 4004. Dziś poniedziałek, ale bardzo się cieszę, że Państwo słuchają dość uważnie Radia Pogoda, także w weekend. No i wczorajszej mojej audycji też Państwo słuchali. Dzień dobry.
1: Pani Asiu, dziękuję za wspaniałą, przemiłą audycję. I mimo, że znam czerwone gitary od zawsze, od dzieciństwa, w młodości i na zawsze, bo to przecież ponadczasowy zespół i taki klasyk. I są mi zawsze bliscy i z nimi dorastałam. I ośmielę się powiedzieć, że znam ich od podszewki. To bardzo, bardzo dziękuję za tę audycję. Bardzo miło i fajnie się słuchało. Jutrzenka.
0: Bardzo serdecznie dziękuję pani Jutrzenko. No od tego są właśnie te audycje, żeby sobie przypomnieć. Płyta na lata w końcu się nazywa. Wczoraj były czerwone gitary do posłuchania na naszej platformie internetowej www.radiopogoda.pl. Tam są podcasty i tam państwo całą audycję mogą usłyszeć. Nic nowego w tych audycjach państwu nie powiemy, bo to są najważniejsze zespoły, najważniejsze, najpiękniejsze melodie i państwo doskonale znają je na pamięć. Chodzi o to po prostu, żeby sobie z przyjemnością posłuchać całego albumu, od pierwszej do ostatniej piosenki. Kolejna taka audycja w wykonaniu Moniki Tarki już w najbliższą niedzielę po 10:00.

0: Wspaniały utwór słowno-muzyczny i uwaga, będzie trudno, bo to był Engelbert Humperdinck. Udało się. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty będzie godzina 7. Czytam sobie różne artykuły, wypowiedzi i opinie na temat tego wczorajszego meczu. Ojejku, to ja takich rzeczy nie oglądałam. Wcale nie żałuję, bo wszyscy piszą, że było nudno i że Argentyna nie potrafiła sprostać zadaniu. Jeszcze czerwona kartka i jeszcze po meczu się pobili tam z Hiszpanii, z Argentyńczykami. No to naprawdę nieładnie. Jak szczerze mówiąc, kibicowałam Argentynie, ale jak oni faulowali... Jeśli oni faulowali i jeśli oni się bili, to ja takim nie kibicuję. To w takim razie cieszę się, że Hiszpania wygrała i tyle po prostu. Jak tam u Państwa po mundialu, bardzo długim, bardzo licznym, jeśli chodzi o drużyny, no i w ogóle jak się Państwo z tym czują, że to już koniec. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, nasz numer telefonu 22 444 4004, a za chwilę Małgośka i Maryla Rodowicz.
1: Radio Pogoda.

0: Biedronka. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Reklama.

Ależ piękna jest ta piosenka. Olgierd Buczek. Przed momentem nie ma miejsca w kawiarynce. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 7. Jeszcze o futbolu. Bardzo ciekawa liczba dnia na drugiej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. 44 lata. Tyle minęło od poprzedniego meczu piłkarskich mistrzostw świata, w którym padło co najmniej 10 goli. 15 czerwca 82 roku Węgry rozgromiły Salwador 10-1, a w sobotę w meczu o brązowy medal Anglia pokonała Francję 6-4. Wiele osób mówi, że to powinien być finał, no ale tak się nie stało, to jest sport. Przyjdzie Zygmunt, to potwierdzi. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No i właśnie tak. Ale oczywiście już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. A tak a propos, to z trybun podczas tego finału w New Jersey mecz Hiszpanów obserwował Robert Lewandowski i wszyscy zgodnie mówią, że najwyraźniej kibicował Hiszpanii, bo jak Hiszpania miała jakąś tam lepszą akcję i jak wygrali, to on się bardzo i wyraźnie cieszył. No i dobrze. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie pięknie. Righteous Brothers.

0: Za 3 minuty będzie 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Już za chwileczkę wiadomości, a w nich bardzo ważna informacja dla tych wszystkich, którzy wybierają się w Tatry i to w wysokie Tatry. Pozamykane będą niektóre ze szlaków. O powodach już za chwilę w wiadomościach.
1: Lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Została ostatnia reklama.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Bliskie spotkania z działkowcami we Wrocławiu. Dlaczego są powody? O nich będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. Między innymi po godzinie 7 będziemy zaglądać też do kalendarza. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
12: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
13: Tak pięknie się zaczęło. W lutym, w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
12: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo, powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
14: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
12: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
12: Podniesiono także o 10

0: 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał po dogrywce Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko. Przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału. Ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostwa Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii. 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.
1: Pogoda.
0: Niebo dziś częściowo zachmurzone, może przelotnie popadać. Jeszcze miejscami możliwe burze, ale to już wyjątkowo. Mamy też zapowiadane ochłodzenie, największe na Pomorzu Zachodnim. Tu tylko 19 stopni. W pozostałej części kraju delikatnie powyżej 20. Najcieplej na południu 23.
1: Lato w Radiu Pogoda.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heiser.
4: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 20 lipca. Mamy 201 dzień roku. Do końca roku 164 dni, do końca astronomicznego lata 64.
5: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów. Grywasz?
4: Nie.
5: Ja też nie. Jakoś
4: żałuję.
5: Ja też, wiesz? No tak, ale jakoś, wiesz, tak żeby towarzysko...
4: To, w młodości to, nie to, nauczył to, i tak już zostało.
5: No, prawda? Ale w takim razie wszystko przed nami, Zygmuncie. Kto wie, co się w życiu przydarzy. Natomiast przed Państwem na pewno teraz Mieczysław Wojnicki, lalele, za chwilę Niebieskoczarni z Adą Rusowicz, a później będziemy zaglądać do kalendarza. Dużo fajnych rocznic dzisiaj. Proszę z nami zostać.

0: Ada Rusowicz, niebiesko-czarni, hej dziewczyno. Na zegarze 7.11 zaglądamy do kalendarza historycznego. Co wydarzyło się 20 lipca? Na przykład w roku 1968 otwarto Jezioro Solińskie.
1: Tak, byłam, ale tylko raz w życiu byłam tak? nad Soliną.
0: A nie jechałaś kolejką linową?
1: Nie.
0: O, jak pięknie, naprawdę.
1: I to w dodatku jeszcze było mało wody, bo tam jakiś remont i tak.
0: Ten sztuczny zbiornik od razu spowodował to, że tam powstały ośrodki rekreacyjne.
1: No właśnie.
0: Uzdrowisko, no i Solina została takim centrum turystycznym, rekreacyjnym.
1: Pisano o niej piosenki i śpiewano.

0: ścieżek ślad.
1: To Wojciech Gąsowski, ale co za wersja, prawda?
2: Rok 1969, pamiętna data tego dnia. Misja Apollo wylądowała na Księżycu i Neil Armstrong wypowiedział te słynne słowa.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Czyli jeden mały krok dla człowieka, wielkim krokiem dla ludzkości. Ciągle czekamy, aż ludzie wrócą na Księżyc. Jakoś się to do tej pory nie wydarzyło.
2: No i jeszcze urodziny. Rok 1921. Franciszek Walicki. Rok 1951. Anna Dymna. Wszystkiego dobrego. 52. Grażyna Łobaszewska. Również najlepsze życzenia.
1: Tak. I jeszcze jedna data. W 1940 roku urodził się Janusz Kondratowicz. Napisał wiele pięknych tekstów, piosenek, które znają Państwo z anteny Radia Pogoda i teraz Państwo usłyszą jeden z takich tekstów, Beatlemania Story w wykonaniu Ireny Jarockiej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 7. Zygmuncie, ile meczów związanych z piłką różną obejrzałeś w ciągu ostatniego weekendu od 4 do 6?
1: No sporo tego było, bo najpierw pojedynki Francji i w piłce nożnej, i w siatkówce.
0: To właśnie.
1: No i wczorajszy finał również oglądałem, chociaż muszę przyznać, że nie byłem zachwycony.
0: No,
1: nie byłem zachwycony poziomem gry. Myślę, że ten mecz o brązowy medal stał na dużo lepszym poziomie. Mm-hmm. Był ciekawszy, był pod względem technicznym, takim sportowym, dużo bardziej interesujący. Któryś ze sprawozdawców sportowych powiedział, że Argentyńczycy wyszli na boisko po to, żeby się bić. Mm-hmm. Natomiast Hiszpanie po to, żeby grać w piękny futbol. I na tym to polegało.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze ja się najbardziej obawiałem tego, że w końcówce Argentyna przycisnęła, zaczęła grać ciekawy futbol i że tam może paść bramka. Gdyby padła bramka, zrobiłoby się 1-1. Po dogrywce są rzuty karne. Argentyński bramkarz, chyba najlepszy zawodnik na boisku, był w stanie coś obronić. I mogło się okazać, że to jednak Argentyna zostaje mistrzem świata, a zupełnie na to nie zasłużyła. Także wydaje mi się, że złoty medal dla Hiszpanii to jest to.
0: Czyli sprawiedliwie. No tak. I dobrze. Bardzo dziękuję za tę wnikliwą analizę. Państwo chyba myślą podobnie, tak wynika z korespondencji i telefonów do Radia Pogoda. Helena Majdan jest czerwono-czarnymi już za chwileczkę.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
16: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 8. Różne mi zawody, różne mistrzostwa odbywały się w tych dniach w obu Amerykach, no bo to oczywiście mundial, ale w Meksyku odbywały się też mistrzostwa świata w orkiestrach dętych.
1: A mówiliśmy o tym, wspominaliśmy o pewnej orkiestrze z Polski.
0: O pewnej orkiestrze z Tczewa nawet, harcerskiej orkiestrze, która na te mistrzostwa pojechała i co, proszę Państwa, i je wygrała. Mamy mistrzów świata w orkiestrach dętych. Oczywiście ten wyjazd to nie było tak, że oni po prostu pakują się i jadą. Zostali zaproszeni jako najlepsza orkiestra z Polski, bo wcześniej wygrała takie zawody w Polsce, no ale potrzebni byli sponsorzy i zbiórka normalnych takich ludzi jak my i Państwo, prywatnych, żeby oni mogli tam pojechać. No ale dobrze, pojechali, wracają z pucharem. A jak grali na paradzie w Meksyku?

0: No ja się nie dziwię, że to się mogło podobać.
1: Nie, od razu do marszu ruszyły.
0: Proszę państwa, kraj, w który ma w kanonie muzyki rozrywkowej piosenkę o tytule orkiestry Dęty, nie może być inaczej. A teraz Mieczysław Fok w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie ósma, Homo Homini, w tym domu straszy. To jest jedna z naszych ulubionych piosenek i ona już za chwilę będzie Państwu zaprezentowana, a później praca zbiorowa, czyli duet Daniel Olbryski z Elżbietą Czyżewską.
1: Radio Pogoda.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Została ostatnia reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki,

0: 13 minut i będzie godzina 8. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Coś się kończy, coś się zaczyna. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie, jak się państwo ładnie cieszyli z wygranej w Funduszu Czasów Pogodowych w piątek.
1: Koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
2: Super.
1: Pani Katarzyno, pani też nie odchodzi z niczym. Mamy dla pani zestaw upominków od Radia Pogoda, czyli niebieski kubeczek, torba, nie wiem, długopis, smyczka. Myślę, że wystarczy na otarcie łez.
2: No pewnie. Ja was tak kocham, że po prostu jesteście moimi ulubieńcami, że na okrągło słucham. No ale mówię, człowiek wszystko wie, ale jak przyjdzie co do czego, to...
1: Stresik, tak?
2: No, kocham was już nie wiem od ilu lat.
0: No, to miłe. Bardzo serdecznie dziękujemy.
3: No, coś się kończy, coś się zaczyna. To oznacza, że od dziś nowa, czwarta runda, w której znowu można będzie wygrać 2000 zł, ale to okaże się w piątek.
0: No, ale proszę już teraz zgłaszać się do tej rundy numer 4. Zapraszamy serdecznie na stronie www.radiopogoda.pl. Jest specjalny formularz, tam krótkie pytanie. Trzeba wpisać także imię, nazwisko i numer telefonu do siebie. No i poczekać na telefon od Piotra Sworakowskiego. Finały codziennie, półfinały codziennie po godzinie 12 i tak samo finał w piątek po 12.

0: podśpiewa
1: sobie. Ja tu sobie podśpiewuję, proszę pani, a pani włącza niespodziewanie mikrofon.
0: No właśnie.
1: Przez co moje śpiewanie leci na cały świat.
0: Ale przepraszam, to było spodziewane włączenie mikrofonu, bo musimy państwu przekazać ważne rzeczy. Krajobraz po burzach i silnych wiatrach na Śląsku w wiadomościach Radia Pogoda to już za 4,5 minuty, a po godzinie 8:00
1: Krzyżówka w Radiu Pogoda. Już teraz można się zgłaszać. Nagroda gwarantowana herbata Radia Pogoda, a do zdobycia dzbanek na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda.
0: Jak to się pięknie wszystko łączy. Najpierw sobie państwo filtrują wodę, a później z tej wody piją pyszną herbatkę. Oby się tylko wydarzyło. 22 444 4004. Proszę zgłaszać się do pogodnej krzyżówki Radia Pogoda, czyli zostawić na automatycznej sekretarce numer do siebie i swoje imię.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 8 piosenki w wykonaniu Sławy Przybylskiej będzie grupa ABBA i oczywiście zabawa z nagrodami, czyli pogodna krzyżówka Radia Pogoda, pogodna wakacyjna. Zapraszamy. Teraz wiadomości.
4: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych. Potężne burze przeszły przez Polskę. Strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
6: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
4: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej, synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. U nas płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
7: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
4: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.

0: Pogoda.
1: Przyszło spodziewane ochłodzenie nad morzem, na Pomorzu Zachodnim maksymalnie 19 stopni, w pozostałej części kraju delikatnie powyżej 20, najwięcej na południu 23. No i ma być zdecydowanie spokojniej niż w weekend, deszcze tylko przelotne, niebo częściowo zachodnie.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Już prawie 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, jest poniedziałek, 20 dzień lipca, 201 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4:39, zachód będzie o 20:45. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 41 minut.
3: No i pełen nagród dla Państwa. Za chwilę pierwsze z nich w pogodnym poranku Radia Pogoda w naszej krzyżówce. Ale najpierw Sława Przybylska, taka jestem zakochana, a później Abba, knowing me, knowing you.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Mario.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się przy poniedziałku. Jak samopoczucie u pani?
3: Bardzo dobrze. To babcia jeszcze w łóżeczku leży.
0: O, proszę. Okay. Ale to ciekawy sposób na wzięcie udziału w naszym konkursie, muszę powiedzieć.
3: No właśnie.
2: I ciekawy sposób na przyjęcie prezentu. Nie wiem, pewnie pani kiedyś w życiu przyjęła już prezent w łóżku.
3: Nigdy właśnie, bardzo długo się dodzwaniałam i nigdy się nie mogłam dodzwonić.
2: No dobra, to my mamy dla pani Marii w łóżeczku, mamy prezent i to jest herbatka Radia Pogoda.
3: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
0: A do zdobycia jest dzbanek na wodę z filtrem, taki piękny, limitowana seria.
2: Radio Pogoda oczywiście, no ale to jeśli...
3: jeśli... bardzo się cieszę, tylko czy się uda.
2: No właśnie, czy się uda w ciągu 10 sekund rozwiązać naszą zagadkę, z tym, że najpierw pani Mario, pani pozwoli dla wszystkich tych słuchaczy, którzy rozwiązują diagram ten graficzny wydrukowany przez strony ze strony radiopogoda.pl, to my wszystkich poinformujemy, że dzisiaj wiersz, czyli linijka numer 2, tam trzeba będzie wpisywać sobie.
0: Czy pani prowadzi ten nasz
3: diagram? Nie, ja tylko na telefon tam, bo kupę lat dzwoniłam, nigdy się nie mogłam dodzwonić, a dzisiaj tak przez przypadek i udało dziś, się.
0: Dziś jest ten dzień, pani Mario. Dobra, przystępujemy. Przystępujemy do dzieła. Ja przekażę pani informacje, poinstruujemy panią, wszystko będzie jasne. I pierwsza informacja jest taka, że poszukiwane słowa ma 3 litery. 3 litery. Kategoria film. No i teraz będzie zagadka. Ma pani 10 sekund na to, żeby odpowiedzieć, podać ten wyraz na 3 litery. Możemy?
3: Tak, proszę bardzo.
0: Uwaga. Do przytulania i oglądania. Start.
3: Jeszcze proszę powtórzyć.
0: Do przytulania i oglądania. Kategoria film.
3: Kategoria film.
2: Niestety, czas się skończył. Ale proszę, proszę teraz nie mówić, bo już jest po czasie, więc...
0: Za późno.
2: No właśnie, za późno, ale dajmy innym słuchaczom szansę, którzy być może już się dodzwaniają w tej chwili. 22 444 4004. No 10 sekund było. To pani nie wykorzystała. Bardzo dziękujemy za udział. Pani Mario, życzymy wszystkiego.
0: Herbatkę
2: wszystkiego
0: przesyłamy.
2: Najlepszego. Tak, i wysyłamy herbatkę, no i czekamy na odpowiedź od państwa, bo tu jeszcze jest moment.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Ależ to jest numer genialny. Gdybyś kochał Hej z 1969 roku, to Breakaucie oczywiście. Prawie 22 minuty po godzinie 8. No pewnie, że czas na rozwiązanie naszej zagadki. Niektórzy z Państwa mogą powiedzieć, a że przecież pani Maria powiedziała coś. No,
1: staraliśmy się troszkę zagłuszać.
0: Więc nie szkodzi. Zasady są takie, że jeżeli pierwsza osoba nie zgaduje, to kolejne mają szansę. I kto będzie pierwszy pod numerem telefonu 22 444 4004, ten dostaje od nas prezent. A pierwsza była pani, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki, miś.
0: No pewnie, pani Renata, pani Reniu, oczywiście, że tak, dostaje pani dzbanek od Radia Pogoda. Ja za chwileczkę do pani będę dzwonić. To jeszcze przypomnijmy, bo już powrotów nie będzie. To było hasło numer 2 z diagramu pogodnej krzyżówki w kategorii film. Na 3 litery zagadka do przytulania i oglądania. No pewnie, że to miś.
1: No i wpisujemy. Jeszcze paru literek brakuje, ale państwo pewnie już i tak wiedzą, jakie to hasło.
0: Jak państwo wiedzą, to proszę do nas pisać na poranek @radiopogoda.pl. Do tego rozwiązania dołączyć swoje imię i numer telefonu, żeby nam było później łatwiej w komunikacji. Mnóstwo nagród mamy dla tej osoby, którą wyłonimy z grona właśnie tych ludzi, którzy do nas piszą. A do wygrania jest bidon, koszulka, parasolka i karty, i wszystko ze znaczkiem Radia Pogoda. Fajnie, nie?

0: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Została ostatnia reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Za 28 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Bubliczki, czyli coś pysznego do jedzenia, ale zanim się zje, to trzeba sobie wyhodować. Oj, takie sprawy zaprzątają Państwa i nasze głowy też. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
2: Dzień dobry,
1: pani Asieńko.
0: Dobry.
1: Z tej strony Ula. Ja ponownie chciałam zdać relację z moich, zrosnięcia moich pomidorków na balkonie.
0: Proszę bardzo.
1: Tak jak mówiłam, pani Asieńko, czerwone już zebrałam, mają już drugi rzut owoców, żółte już będę dzisiaj zbierać. Prince nadal się ociąga, ale no dobra, jak to chłop, może powolutku. Natomiast rozmawiałam o pani pomidorkach z moją mamą, która jest mistrzynią i ma rękę do kwiatów, owoców, warzyw i wszelkich roślin.
0: Super.
1: I ona powiedziała, że ważne jest też, i ja też to robię u swoich pomidorków, żeby usuwać liście,
0: tak,
1: te dolne, które dotykają ziemi, a także te poniżej pierwszego grona. I wtedy cała energia z pomidorów idzie w owoce, a nie w liście. Pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne relacje pod pani pomidorków. Ula.
2: ale to wiesz, to wydaje mi się w pełni uzasadnione. Energia nie w liście, a w pomidorki.
0: Przede wszystkim te, które dotykają podłoża, trzeba usuwać, to już wiem z internetu i usunęłam, bo tam pasożyty, różne szkodniki się po prostu przedostają,
2: tak.
0: U mnie gron jeszcze nie ma, ale kwiatki już kwitną.
2: No, no.
0: A ja z pędzelkiem zapylam. Te kwiatki.
2: I pędzluję.
0: Dzisiaj znowu będę pędzlować. Także oczywiście będę donosić pani Uleńko i państwu, co tam z moimi pomidorkami. No, moje to w ogóle jakieś takie chyba troszkę opóźnione. No, ale... jest prognoza na dobrą przyszłość, bo skoro są kwiatki, to jest nadzieja, że będą owoce. A tymczasem Hanna Dwanaszak i Pogoda Ducha w Radiu Pogoda.

0: Marvin Gaye, Let's Get It On z 1973 roku. To jest jedna z tych najpiękniejszych melodii, które mogłyby się nie kończyć, bo są takie, no sami Państwo wiedzą, jakie przyjemne po prostu. Ale kolejne przyjemności muzyczne przed nami. Kamienne schodki za chwilę i Irena Santor, a później Ryszard Rynkowski i Zwierzenia Ryśka, czyli Jedzie Pociąg. Proszę z nami zostać koniecznie.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
17: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
18: Została ostatnia reklama.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9, w młodych ludziach nadzieja, proszę Państwa. Kilka dni temu obchodzony był Dzień Nadziei, Międzynarodowy Dzień Nadziei, no i z tej okazji brytyjski magazyn The Week Junior opublikował wyniki takiej sondy, w której zadano pytanie, czy dzieci mogą zmienić świat na lepszy. No i okazało się, że 97% ankietowanych uważa, że może wywrzeć pozytywny wpływ na otoczenie. 2/3 z nadzieją patrzy w przyszłość. A jak to wygląda konkretnie? Najczęściej młodzi ludzie wskazywali to, co można pozytywnie zrobić. Obszar ochrony klimatu, przyrody. To jako najważniejsze zadanie uznało 40% uczestników. Sadzenie drzew, ochrona siedlisk, dzikich zwierząt, sprzątanie oceanów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne miejsce: życzliwość, równe traktowanie ludzi, wzajemne słuchanie się, większa sprawiedliwość i prawie 30% wskazało, że najważniejszym zadaniem jest zatrzymanie wojen i poszukiwanie pokojowych sposobów rozwiązywania sporów. W młodych ludziach siła i nadzieja.
1: To prawda, to prawda. Jako starsza koleżanka chciałabym tylko powiedzieć, że wszystko, co mamy zamiar zrobić, jakkolwiek mamy zamiar zmienić świat, to trzeba zacząć od siebie i swojego najbliższego otoczenia. Trzymamy kciuki.
0: Czym skorupka za młodu?
1: No,
0: ciąg dalszy znamy.
1: Tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 9. Już za chwilę wiadomości. Proszę Państwa, warto w niebo patrzeć, bo będzie można wiele zobaczyć. Czego konkretnie, powiemy już za chwilę.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko nawet plecak i dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
14: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy. Buen provecho.
15: A to co?
14: No, owoce, ale morza.
16: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób.

0: Reklama.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Pięknie Państwu zagramy Haliny Frąckowiak, między innymi po godzinie 9, a teraz wiadomości.
5: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo, zaczyna się sezon spadających gwiazd.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
6: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
5: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja, pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Norweska policja poinformowała, że przyczyną pożaru w mieście Drammen był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek albo samozapłon. Strażacy nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
7: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
5: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0, dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia.

0: Pogoda.
1: Trochę chmur i trochę słońca dziś na niebie, czyli zachmurzenie częściowe. Może przelotnie popadać, ale burze tylko wyjątkowo i miejscami. Mamy też znaczne ochłodzenie. Na Pomorzu Zachodnim czuć to najbardziej, tylko 19 stopni. W pozostałej części kraju lekko powyżej 20, na przykład w centrum 22, a na południu 23.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 20 dzień lipca, 201 dzień roku, a imieniny obchodzą Czesław, Leon, Ludwika, Małgorzata i Paweł.
3: Życzymy Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. To z okazji rocznicy lądowania misji Apollo 11 na Księżycu. My schodzimy jednak na ziemię, bo tutaj jest bardzo przyjemnie i właśnie tu są najpiękniejsze melodie, które mogą Państwo zabrać na wakacje dokądkolwiek Państwo chcą, może poza kosmosem rzeczywiście. Aplikacja do słuchania Radio Pogoda działa. Jak z niej korzystać? Wszelkie informacje na stronie radiopogoda.pl.

0: Dam już ci je. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Paryski walczyk, niby nic. A, piękna melodia. Wiesława Drojecka w pogodnym poranku Radia Pogoda. 12 minut po godzinie 9. Wrocław jest super. Udowadnialiśmy to milion razy i teraz będzie milion pierwszy. Otóż proszę państwa, działkowcy we Wrocławiu kolejny już rok dzielą się z sąsiadami nadwyżką plonów. W ramach akcji Wrocław nie marnuje, przy bramach RODOS-ów, czyli rodzinnych ogródków działkowych tam przeróżnych, stoją stoły z warzywami, owocami, ziołami, ale też regały z książkami do pożyczenia albo na wymianę, a korzystać mogą wszyscy mieszkańcy. Czyli na przykład jak ja, albo tak jak ty, Zygmuncie, masz działkę tylko rekreacyjną, żadnej tam, żadnych plonów.
2: Kwiatki mam.
1: No właśnie, masz kwiatki, możesz zerwać te kwiatki, jechać do Wrocławia pod bramę z RODOS-u, zostawić te kwiatki, a na wymianę wziąć na przykład fasolkę szparagową, czy co tam jeszcze jest, jakie tam plony, truskaweczki. Czemu nie? Świetna inicjatywa, bardzo serdecznie gratulujemy. Wymienialibyśmy się. Aj, w ogóle
2: proszę. Świetny pomysł.
1: Świetny pomysł. Tom Jones, już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, za chwilę Czerwony Tulipan.

0: To był Tom Jones w pogodnym poranku Radia Pogoda, a my mamy dla Państwa informacje. Więcej takich informacji od poniedziałku i świat byłby najpiękniejszy.
1: No, no, proszę Państwa, bilety na koncert Toma Jonesa, który odbędzie się 23 lipca w czwartek w Operze Leśnej w Sopocie.
0: To jest szybka decyzja, bo dzisiaj jest 20, ale jeżeli ktoś będzie w okolicy i chce sobie wygrać takie podwójne zaproszenie na koncert Toma Jonesa w Operze Leśnej w Sopocie, to niech do nas zatelefonuje 22 444 40 04, a my już za chwilę odzwonimy, zadamy jedno pytanie i za prawidłową odpowiedź można będzie dostać bilety. To co, dzwonią Państwo? No widzę, że już telefon dzwoni. 22 444 4004, koncert Toma Jonesa w Sopocie, w Operze Leśnej, już w najbliższy czwartek. A bilety w Radiu Pogoda.

0: czerwony tulipan w pogodnym poranku Radia Pogoda. 20 minut po godzinie 9. To powtórzmy jeszcze raz, chociaż Państwo dzwonią na potęgę. Się okazało, że mnóstwo słuchaczy będzie w Sopocie w najbliższy czwartek. I słusznie, bo no to bo jest piękne miejsce.
1: Są tam albo gdzieś blisko.
0: I koncert Toma Jonesa. Bilety do zdobycia już za chwilę na antenie Radia Pogoda. Przypominamy numer telefonu 22 444 4004.
2: Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:28.
1: Tom Jones w Radiu Pogoda. Wygraj bilety na koncert legendy.
2: Kto chce wygrać te bilety? Pan Piotr, zdaje się. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, panie Piotrze. Za chwileczkę będzie konkurs. Ja tylko krótką taką notatkę biograficzną. On się właściwie nazywa Thomas Jones Woodward. Piosenkarz, gitarzysta, prezenter telewizyjny i aktor. Karierę muzyczną rozpoczął na początku lat 60. i trwa do dziś.
2: No i ciągle jest w formie i to jest niesamowite. A ja mam do pana pytanie pozakonkursowe. A co pan robi w Sopocie albo okolicach, albo będzie pan robił w czwartek?
3: Wie państwo, no Sopot to jest takie miejsce, gdzie przede wszystkim my jesteśmy z Krakowa, więc dla nas wyjazd nad morze jest, już tam wyjazd nad morze jest atrakcją, więc postanowiliśmy sobie wyjechać tutaj z żoną na kilka dni, a przy okazji, no może odwiedzić Sopot i posłuchać naszego ulubieńca Toma Jonesa, Mr. Voice tak zwany, prawda?
2: Pewnie.
3: W niesamowitym głosie.
2: Ale to państwo także już są nad tym morzem, czy dopiero państwo będą jechać?
3: Będziemy wyjeżdżać jutro.
2: Tak, no tak. Chcemy. Super, no to jeszcze jak te bilety by się udało zdobyć.
3: Pakujemy się teraz.
0: Uwaga, zasady konkursu są bardzo proste. Za chwileczkę podamy tylko jedno pytanie z dwiema możliwościami odpowiedzi. Jeśli odpowiedź będzie poprawna, bilety wysyłam, nie wiem, do Wrocławia,
2: do Krakowa. Gdziekolwiek, wysyłamy mailem, więc bez problemu.
0: A jeśli nie uda się, to pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni z poprawną odpowiedzią, te bilety dostanie. Wszystko jasne?
3: Tak.
2: Na odpowiedź będzie 5 sekund.
0: Uwaga. Pytanie. Gdzie urodził się Tom Jones? A. Walia. B. Irlandia.
3: Walia.
2: No i pewnie, oczywiście, że jest. Walia. I raz, dwa, trzy, ciach, i pan to załatwił i dostaje pan bilety. Panie
3: bardzo
2: Piotrze.
3: Bardzo miło.
2: Serdecznie gratulujemy.
0: Ach, jak ja
3: bardzo
0: panu
3: dziękuję.
0: Zazdroszczę.
3: Bardzo się cieszymy. Nie dziwię się.
0: Pojechałbym sobie do tego Sopotu, no ale ktoś
3: zapraszamy,
0: musi pracować.
3: Jest, mamy wolne
0: ale w piątek
3: w
0: robotę mamy tu
2: ale
0: od
2: to,
0: rana.
2: Poczekaj, ale pan Piotr
3: to
2: mówi...
3: To nie w piątek, to w czwartek.
0: Ale na piątek musiałbym wrócić.
2: Ale poczekaj, bo pan Piotr teraz właśnie ci proponuje podwózkę do Sopotu na jutro.
0: No wiesz, tak, w jedną stronę
2: Warszawę,
0: tak.
2: Pojadą,
0: no, ale jak no. Ja? No co, sama w piątek będziesz tu?
2: Dobra, panie Piotrze, proszę się nie rozłączać. Pozdrowienia i ukłony dla małżonki. Proszę wrócić do pakowania. My z naszym konkursem wracamy jutro i tak będzie do czwartku. W pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Tom Jones w Radiu Pogoda.

są nad morzem małe porty. Słychać szanty, śpiew wieczorny. Płyną statki na obłokach.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

Wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 10. No musimy sobie coś wyjaśnić, bo państwo nam tutaj lawinowo dzwonią. Czy jeszcze będą bilety na Toma Jonesa?
1: Będą.
0: Będą. Jutro w środę. I jeszcze we czwartek, bo w czwartek właśnie ten koncert w Oporze Leśnej w Sopocie. Tak, tak. Proszę słuchać radia w okolicach godziny 9, a najlepiej przez cały czas, tak jak właśnie pięknie państwo nas słuchają właśnie na przykład w weekend. Dzień dobry.
2: Kłania się Mira, słuchaczka Radia Pogoda. Szanowni panowie prowadzący audycję Świnki 3. Pozdrawiam panów i posyłam uśmiech. Słucham sobotnich audycji. Oprawa muzyczna wspaniała. Opowieści przypominają mi dawne czasy. Jestem osobą późnej dorosłości. W sobotę słuchając panów odczuwałam taką radość, jak świnka w kąpieli błotnej. Proszę uwierzyć i uśmiechnąć się. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No pięknie.
0: Ja kocham, jak pani Mira do nas dzwoni, bo sama ma taki głos, że spokojnie mogłaby poprowadzić wszystkie audycje radiowe świata.
1: Tak jest.
0: Cudnie. Bardzo dziękujemy pani Miro i ściskamy mocno. 22 444 40 04 w każdej sprawie oczywiście. Muzycznie już za chwilę Marek Grechuta, a później Johnny Cash. Jest 9.39.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu?

0: Ależ ten głos niesamowity, Johnny Cash, Ring of Fire.
1: No, takie tony właśnie.
0: A kolejny niesamowity głos.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A ta niespodzianka. Nie, to naprawdę Piotr Swarakowski.
3: Tak, tak, potwierdzam. Dzień dobry.
0: Tylko cienko na początku brzmiał.
3: Ale już dalej będzie grubiej.
0: Grubiej. Będzie grubo u ciebie w audycji?
1: Nie no. Mówi się grubiej, tylko lepiej zbudowanej.
3: Będzie bardzo miło i sympatycznie. Mnóstwo najpiękniejszych melodii na lato. No i nasza zabawa w fundusz w czasów pogodowych.
0: Tak, nowa seria.
3: Czwarta seria.
0: Czwarta. Tak.
1: Do czwartej rundy zgłaszają się państwo oczywiście na stronie www.radiopogoda.pl. Po 12:00 półfinał, jeden z kilku. Piotr Swarakowski zaprasza, a my jutro powiemy dzień dobry i też będzie miło. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
1: Bye.

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Została ostatnia reklama.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Właśnie mija 10:00, czas na wiadomości Radia Pogoda, po których usłyszymy piosenkę Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych. Jutro będzie dobry dzień. Myślę, że nie trzeba czekać do jutra, bo ten dzisiejszy też się dobrze zapowiada.

0: opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
1: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu, bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
0: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
0: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.
3: Pogoda.
0: Przyszło chłodzenie na Pomorzu Zachodnim, najchłodniej do 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W pozostałej części kraju około 20 albo minimalnie powyżej. W centrum 22 stopnie, na południu 23. Na niebie częściowe zachmurzenie, może trochę popadać z tych chmur, raczej przelotnie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: 20 lipca dzisiaj, więc rocznica lądowania pierwszych ludzi na Księżycu. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy transmisję telewizyjną tego wydarzenia i podczas naszego dzisiejszego spotkania pojawi się kilka telefonów na ten temat, których jeszcze Państwo nie słyszeli, ale przede wszystkim pojawią się najpiękniejsze melodie. Zaczniemy przebojem Heleny Majdaniec i Czerwonoczarnych, a potem usłyszymy Tadeusza Woźniaka i Julio Iglesiasa. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: To się wydarzyło 57 lat temu. Po 4 dniach podróży załoga misji Apollo 11 wylądowała na powierzchni Księżyca. Jako pierwszy stopę na srebrnym globie postawił Neil Armstrong. Państwo bardzo dobrze pamiętają tamte chwile, między innymi dlatego, że transmisję telewizyjną z tego wydarzenia można było oglądać w polskiej telewizji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Na imię Małgorzata chciałam powiedzieć, że oglądałam transmisję z Księżyca i potem zdziwieni razem z mężem patrzyliśmy przez okno. Księżyc był w pełni. Jak to jest możliwe, że tam tak daleko są ludzie.
0: Tak.
1: Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Małgorzato. No właśnie, no bo to była jednak wyjątkowa chwila. Pierwszy raz i jedyny jak dotąd ludzie znaleźli się tak daleko od Ziemi. Ciekawe, czy i tym następnym razem, który ponoć już coraz bliżej, Księżyc także będzie w pełni i ile osób będzie próbować wypatrzeć ludzi na jego powierzchni. A czy państwo też śledzili telewizyjną transmisję z lądowania Apollo 11 na Księżycu? Jeżeli tak, to w jakich okolicznościach? Na urlopie, w pracy, czy może gdzieś, no nie wiem, po drodze, w podróży? Proszę się podzielić tymi wspomnieniami ze słuchaczami Radia Pogoda.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz, choć mniej trudą się

0: Pocałunków domagał się Maciej Kosowski. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Barbra Streisand i Skaldów, a potem wspomnimy Franciszka Walickiego w rocznicę jego urodzin.
1: Radio Pogoda.
2: Plaża, dzika plaża, morze dookoła.

0: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Au! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

100% zgadzam się z tym wezwaniem Skaldów, by szanować wspomnienia i dzisiaj nadarza się potem dobra okazja. Właśnie dziś mija 106. rocznica urodzin Franciszka Walickiego, nazywanego ojcem chrzestnym polskiego Big Beatu. Ale najpierw zainteresował się jazzem i właśnie to zainteresowanie doprowadziło go do opieki nad zespołami młodzieżowymi. Pierwszym był gdański zespół Rhythm and Blues, z którego w 1960 roku powstali Czerwono-Czarni. Potem Franciszek Walicki powołał zespół Niebiesko-Czarni, z którym jeździł na trasy koncertowe nie tylko po Polsce, ale i po całej Europie. Za chwilkę posłuchamy jednego z ich przebojów jeszcze z Czesławem Niemenem w składzie, a potem między innymi opiekował się zespołami SBB czy Breakout.

Franciszek Walicki doradzał też artystycznie Urszuli Sipińskiej pod koniec lat 70. Dzięki niemu także mieszkańcy Sopotu i bywalcy sopockiego Grand Hotelu mogli uczestniczyć w pierwszej polskiej dyskotece Muzikorama. Oprócz talentów menadżerskich i organizatorskich, Franciszek Walicki ujawniał też zdolności, jeśli chodzi o pisanie tekstów piosenek. Wróćmy więc do jego talentów tekściarskich, żeby w 106. rocznicę urodzin Franciszka Walickiego ciepło go wspomnieć, słuchając piosenki Niebiesko-Czarnych, Mamo Nasza Mamo.

Some Broken Hearts Never Meant w polskiej wersji Gangu Marcella to się nazywało Złamanych Tyle Serc, no ale to był wielki przebój Telego Savalasa z 80 roku. Za chwilkę w Radiu Pogoda posłuchamy Cyganerii Anny German, a potem Ja się boję sama spać w świetnym wykonaniu Jolanty Zykun. Na pewno łatwiej zasnąć po wysłuchaniu kolejnych fragmentów powieści Aleksandra Dumas, Hrabia Monte Cristo, których można słuchać w Radiu Pogoda od poniedziałku do czwartku o 22. Czyta nam je Wojciech Masiak.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Słuchaczom Radia Pogoda życzę przede wszystkim pogody w sercu. Kasia Skrzynecka.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani ruch. Jeśli pan nie chce.

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż mi.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: sama.
1: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
10: Przebój tercetu egzotycznego o Izabelo usłyszymy za chwilkę. Potem pojawi się piosenka Czy tutaj mieszka panna Agnieszka w wykonaniu Alberta Harrisa. A teraz w Radiu Pogoda pora na wiadomości.

0: E-Petrol Jacek Bogucki.
1: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
0: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel albo w portalu e-Sanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej, nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
3: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
0: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków. Dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym Dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii Tomas Orchowski.
4: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
0: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów. Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania. Zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.
5: Pogoda.
0: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, miejscami może popadać, raczej przelotnie. Burze, jeśli już gdzieś wystąpią, to zupełnie wyjątkowo. Chłodniej niż ostatnio, 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, w centrum około 20, może minimalnie więcej. Najcieplej na południu Polski 23.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii. Przed nami przeboje w wykonaniu tercetu egzotycznego Alberta Harrisa i duetu Albano Romina Power. Ponadto dziś nie tylko przypada rocznica lądowania na Księżycu, ale też mamy rocznicę urodzin osób, które wiele znaczą dla polskiej muzyki rozrywkowej. O Franciszku Walickim mówiłem mniej więcej pół godziny temu. Za chwilkę będzie mowa o Januszu Kondratowiczu, a po pogodnym lecie dzisiaj roku 61 pojawi się piosenka Grażyny Łobaszewskiej.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.
7: Bardzo serdecznie zapraszam.

0: Liberta, przebój Albano i Romina Power z 1987 roku. Za moment sięgnę po przebój 12 lat młodszy, bo tekst do niego napisał Janusz Kondratowicz, który jako poeta i satyryk debiutował już w 1957 roku. Na początku lat 60. pisał teksty piosenek dla kabaretu klubu studenckiego Stodoła, a potem lista zamówień rosła. Wśród zamawiających byli na przykład Niebiesko-Czarni. Wśród zamawiających byli też Czerwono-Czarni, Czerwone Gitary, Krzysztof Klęczon. Kto tam jeszcze zamawiał piosenki u Janusza Kondratowicza? Jacek Lech, Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar.
1: Powrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg.
0: To oczywiście Irena Santor.
1: Powrócisz tu, za siedmiu gór.
0: A Anna Jantar zamówiła u Janusza Kondratowicza tę piosenkę.
1: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
0: Poza nimi Janusz Kondratowicz napisał przeboje wielu, bardzo wielu innym polskim wykonawcom, wśród nich trubadurzy byli też. Między innymi nagrali piosenkę Kiedy dzień za nocą goni z tekstem Janusza Kondratowicza, a wspominamy go dzisiaj, bo dziś przypada jego 86. rocznica urodzin.

0: tych lat nie odda nikt, ale zawsze miło wspominać wydarzenia, które były naszym udziałem kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. Za chwilkę będziemy wspominać lato roku 1961, kiedy spora część ludzkości żyła relacjami z kosmosu, ale najpierw zapytamy wraz ze Sławą Przybylską, gdzie są kwiaty z tamtych lat i posłuchamy przeboju Rafaeli Carry, A far l'amore comincia tu.
1: Radio Pogoda. Radio...

0: Autopromocja. O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: pogodne lato
1: roku 1961.
0: Z radiem pogoda.
1: 12 kwietnia 1961 roku, 7 minut po 6, wystartował pierwszy statek kosmiczny z człowiekiem na pokładzie, który znalazł się na orbicie okołoziemskiej, okrążył naszą planetę i 5 minut przed 8 wylądował bezpiecznie na powierzchni Ziemi. Także 2 godziny po starcie już było po wszystkim. Gagarin zgodnie z planem katapultował się z lądującej kapsuły i bezpiecznie wylądował na powierzchni naszej planety. Potem oczywiście czekała go kariera, awanse, ordery, więc kosmonauta z trudem znajdował czas dla rodziny. Ale polska kronika filmowa wypatrzyła go i tak.
2: Soczi, słynna miejscowość wypoczynkowa na Kaukazie. Wśród tysięcy wczasowiczów gościła w tym sezonie najpopularniejszego człowieka roku 1961. Spędza tu wakacje Jurij Gagarin z żoną Walentyną i jedyną osobą, która obojętnie odniosła się do pierwszego lotu kosmicznego. Gagarin nabiera sił, bo teraz czeka go chyba bardziej męcząca podróż dookoła świata. Zaproszenia sypią się ze wszystkich stolic. W każdym razie przyjął nasze i będzie w Polsce na 22 lipca.
1: Rzeczywiście był w Polsce przez 3 dni od 20 do 22 lipca. Zdążył odwiedzić Warszawę, Katowice i Zieloną Górę, a w czasie całej swojej triumfalnej podróży Jurij Gagarin odwiedził aż 30 krajów. A tą jedyną osobą obojętną na jego kosmiczny lot i jego efekty była jego córka, Gala. Miała wtedy zaledwie kilka miesięcy.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.
1: A teraz piosenką zaznaczam dzisiejsze urodziny Grażyny Łobaszewskiej. Według mnie nikt nie zaśpiewał lepiej piosenki Czas nas uczy pogody. Pani Grażyna zasłynęła też innymi piosenkami, na przykład tą polską wersją przeboju zespołu Earth, Wind and Fire, której teraz sobie posłuchamy w Radiu Pogoda, życząc Grażynie Łobaszewskiej wszelkiej pomyślności z okazji dzisiejszych urodzin.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

odrobinę szczęścia w miłości prosił Bohdan Łazuka. Za chwilkę usłyszymy kolejne najpiękniejsze melodie na lato. Hafana na Afrika Simon, a potem na Deptaków w Ciechocinku Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego. A teraz tylko jedno przypomnienie, że Monika Tarka dzisiaj po 16 zaprosi Państwa do zabawy w skojarzenia. Zabawa nazywa się Daję Słowo i polega na dodawaniu swoich skojarzeń ze słowem podawanym przez Monikę. Tych skojarzeń powinno być 5 i powinny zostać podane w ciągu 15 sekund, także nie jest to prosta sprawa, ale warto się postarać i umieć dobrze uzasadnić swoje skojarzenia, bo w nagrodę Monika ma w tym tygodniu dla Państwa granatową koszulkę z napisem Pogoda mi w duszy gra. A nagrodą gwarantowaną jest butelka na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. W sam raz na lato obie nagrody. I takie właśnie w tym tygodniu będzie wręczać Monika. W zabawie Daję Słowo, chwilkę czy dwie po 16:00.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Karuzela Marii Koterskiej zakręci się za chwilkę w Radiu Pogoda, potem przyjedzie kochliwy Józek z piosenki Dalidy. Wszystko usłyszymy w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
17: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
17: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim.

0: fale upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
0: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia, w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie 4. miejsce.
2: Pogoda.
0: Chłodny lipcowy poniedziałek. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich miejscami maksymalnie tylko 17 stopni. W centrum około 20, na południu 23. Spodziewajcie się deszczu. Na północy możliwe burze, do tego silny wiatr. Sucho tylko na południowym wschodzie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Najpiękniejsze melodie na poniedziałkowe popołudnie zabrzmią teraz po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami przeboje Marii Koterskiej, Dalidy i Haliny Kowalewskiej. Potem wrócimy do lądowania na Księżycu, które 57 lat temu można było oglądać w polskiej telewizji. No i dzisiaj za około pół godziny rozpoczną się rozgrywki czwartej serii wakacyjnej zabawy Radia Pogoda w Fundusz Wczasów Pogodowych. 2000 zł znów czekają w piątek na zwycięzcę zmagań tego tygodnia. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zapraszam. Piotr Sporakowski.

0: Halina Kowalewska i Jak w serenadzie. 57 lat temu ludzie po raz pierwszy postawili stopę na Księżycu, pierwszym ciele niebieskim innym niż Ziemia. To wydarzenie transmitowały telewizje całego świata, między innymi Polska, i dzięki temu cały świat śledził z uwagą te wydarzenia, także i państwo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja miałam przyjemność oglądać lądowanie na Księżycu. Pracowałam wtedy w Instytucie Reumatologii na Spartańskiej i oglądaliśmy razem z pacjentami, ci, którzy mogli. No na szczęście nie byli tak ciężko chorzy. Było to ogromne przeżycie i do dzisiaj tyle lat minęło, ale widzę to i bardzo byłam wzruszona oglądając. Mam nadzieję, że jeszcze obejrzę następnych, którzy będą lądować na Księżycu. Pozdrawiam Panie Piotrze serdecznie, mocno. Całe radio, kochane Radio Pogoda. Jagoda z Warszawy.
0: Pozdrawiam wzajemnie Pani Jagodo. Też mam nadzieję, że na obejrzenie powrotu ludzkości na Księżyc. I myślę, że tylko my, że nie tylko my bylibyśmy widzami takiej transmisji. Troszkę zmieniając temat, choć pozostając przy gwiazdach. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Anna Dymna. Osoba, której wielkie serce znamy wszyscy, podobnie jak talent aktorski. Osoba, która wyciąga pomocną dłoń do wszystkich, którzy nie mogą sobie poradzić z rzeczywistością, przeciwnościami losu. To właśnie jest Pani Anna Dymna. Radio Pogoda co roku życzy Pani Annie wszelkiej pomyślności, chociaż gdyby było można, to przyznam się, że chyba bym codziennie składał takie życzenia, bo mało kto ma serce tak wielkie jak Anna Dymna. Serce wielkie jak cała planeta. I wiedział o tym też Andrzej Sikorowski, pisząc dla dzisiejszej jubilatki tę piosenkę.

Zielono mi, to jest piosenka na czasie, muszą Państwo przyznać. Wszystko się zieleni, bo temperatury, nawet te najniższe, sporo powyżej zera, a deszczu też ostatnio nie brakuje, chociaż specjaliści mówią, że i tak jest za mało tych opadów, żebyśmy mogli spokojnie myśleć o reszcie roku bez suszy. A przed nami sierpień, który zwykle bywa znacznie bardziej suchy niż lipiec. Ale zanim lipiec się skończy, zdążymy poznać kolejnego laureata naszej zabawy, Fundusz Wczasów Pogodowych. Dzisiaj, za kilka minut, poznamy pierwszych kandydatów do zwycięstwa w tym tygodniu.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Reklama.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj rozpoczynamy marsz po kolejną nagrodę główną naszej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Marsz może niezbyt długi, bo codziennie będziemy o krok bliżej finału, ale aby zakończyć go w piątek fanfarami dla zwycięzcy, trzeba zacząć już dziś. Dlatego serdecznie witam dzisiejsze uczestniczki rozgrywek, panią Aleksandrę i panią Halinę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przed nami pojedynek na najpiękniejsze melodie. Zagadkami będą fragmenty najpiękniejszych melodii. Właśnie pań zadaniem będzie podanie w ciągu 5 sekund nazwy lub nazwiska wykonawcy. Każde prawidłowe rozwiązanie jest warte punkt. Będę zadawać po jednym pytaniu każdej z uczestniczek i po każdej takiej rundzie pytań sprawdzę stan rywalizacji. Jeżeli będzie remis, przechodzimy do następnej rundy zagadek. Jeżeli nie będzie remisu, to będzie zwyciężczyni. Czy te zasady są jasne dla pań?
2: Tak, oczywiście.
1: No to fajnie, to w takim razie przechodzimy do rozgrywki. Pierwsza dzisiaj odpowiada pani Aleksandra. Pani Aleksandro, jak nazywa się ten wykonawca?
3: Byle było tak, że człowiek bardzo chce, byle było tak, że się nie bał.
2: Krzysztof Krawczyk.
1: Tak jest, dobra odpowiedź, punkt dla pani. Pytanie, zagadka dla pani Haliny. Poproszę o imię i nazwisko tego wykonawcy.
4: Świat nie wierzy łzom, szkoda naszych łez. Świat nie wierzy łzom, bo za dużo jest.
1: 5 sekund na odpowiedź.
2: Właśnie, to jest...
1: Czas minął. Czas minął niestety. Janusz Laskowski to był, pani Halinko. Mamy zwyciężczynię, pani Aleksandra. Z panią Aleksandrą słyszymy się jutro, o tej porze mniej więcej. A dla pani Halinki mam zestaw upominków od Radia Pogoda. Między innymi niebieski kubeczek, torba na zakupy, no i jeszcze tam inne takie gadżety, z których na pewno będzie pani zadowolona, pani Halinko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Propozycja dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Wystarczy chwila, żeby dołączyć do jubileuszowej edycji Funduszu Wczasów Pogodowych. Krótka wizyta na naszej stronie radiopogoda.pl wystarczy, żeby wziąć udział w jutrzejszej rozgrywce z panią Olą jako przeciwniczką, albo w jednym z następnych pojedynków tej zabawy na naszej antenie. A tu co piątek ktoś z państwa wygrywa 2000 zł wsparcia wydatków związanych z latem, wakacjami, urlopem i państwa dobrym nastrojem.
0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu

0: I tutaj następuje to, co Andrzej Rosiewicz w którejś ze swoich piosenek nazwał takim piggy-diggy-ding. No i to właśnie było to. Bonnie M, Brown Girl in the Ring, letni przebój zespołu Bonnie M z 78 roku. Zaraz w Radio Pogoda posłuchamy znanych Państwu doskonale najpiękniejszych melodii na lato Piotra Szczepanika, Alicji Majewskiej z Grzegorzem Markowskim i Zdzisławy Sośnickiej.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Bielsku.

0: Środy. Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
13: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama.

0: Nowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Reklama.
11: Teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda, a zaraz po nich usłyszymy, jak Andrzej Rosiewicz zadaje taneczne pytanie, czy czuje pani czaczę w różnych językach.
12: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
13: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
12: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces patostreamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Patostreamer jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców.

0: między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych, jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
1: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody. Wody jest też w sposób znaczny ujęta, procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz piszmo, reklamację.
0: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
2: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. wysp kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska Orkiestra Dęta Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
3: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
4: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
2: Mówią tczewcy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.
5: Pogoda.
2: Pochmurno, wszędzie może padać, na północy możliwe burze, do tego silny wiatr, sucho tylko na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie tylko 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, na południu 23.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: No właśnie, najpiękniejsze melodie na lato mam dla Państwa po wiadomościach w Radiu Pogoda. Między innymi Czy czuje Pani czacze, w której Andrzej Rosiewicz robi to, o czym mówiłem niedawno przy okazji przeboju zespołu Bonnie M. Potem będzie piosenka 13 z tekstem Janusza Kondratowicza, o którym dzisiaj jeszcze będzie mowa po południu, bo dzisiaj mija rocznica jego urodzin. A poza muzyką wrócimy i do ludzi na Księżycu, i do wydarzeń sportowych minionego weekendu. Dzień dobry.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Oh.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Jim Vincent w radiu Pogoda, oryginalne wykonanie Bebop Lulis z 1958 roku. Wracam teraz do 20 lipca 1969 roku, kiedy w polskiej telewizji nawet można było na żywo śledzić transmisję z pierwszego lądowania ludzi na Księżycu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dla mnie nie tylko kojarzy się z lądowaniem na Księżycu, ale również pierwszy raz w życiu poleciałem samolotem. O. Wieczorem przylecieliśmy do Warszawy, potem pojechaliśmy do babci pod Warszawą i tam o 3 rano trzeba było pójść do sąsiada i obejrzeć transmisję. Cała wieś się zeszła i obejrzeliśmy sobie.
0: No właśnie, bo wtedy telewizory mieli tylko niektórzy. Najważniejsze, że się udało. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna. Tak się złożyło, że oglądałem transmisję z lądowania Armstronga na Księżycu. Byłem tym zachwycony, ale następnego dnia przyjechał mój wujek. Jak ja mu zacząłem opowiadać, wujek, widziałeś, że na Księżycu ludzie wylądowali, stoją, chodzili. On mówi, i ty wierzysz w takie rzeczy? To propaganda jest, nie mam mowy o tym, tak samo jak i Ruscy pokazują rozmaite rzeczy, tak samo i Amerykanie muszą teraz za nimi nadążać. Absolutnie nie wierz, dzieciaku, w takie rzeczy. No i tak trochę ten mój zapał do tego, co widziałem, ostygł. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, prowadzących również.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Andrzeju. No tak, do dzisiaj nie brakuje zwolenników teorii, według której całe wydarzenie było mistyfikacją, za to amerykańskie samoloty zrzucały na pola naszego kraju stonkę ziemniaczaną. Po dziś dzień, z niezrozumiałego dla mnie powodu, wolimy słuchać i czytać bzdury z dziwnych internetowych źródeł, jeśli tylko dotyczą ludzi, którzy nie są naszymi ulubieńcami. Kiedyś internetu nie było, ale złe plotki szły w świat z ust do ust. Nawet jeżeli dowody świadczą przeciwko tym teoriom, tak to nic nie pomaga. Jan Wojdak i Wawele teraz. Dom, który czeka w Radiu Pogoda. No, u nas raczej dom nie czeka, za to 2000 owszem. Na uczestników zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych co piątek, wczesnym popołudniem.

0: Cherry.
1: Najpiękniejsze melodie na lato, proszę bardzo. Słodki Charlie i Reny Jarockiej już za nami, za to przed nami przeboje Rickiego Nelsona i grupy Vox. A potem Państwo będą relacjonować sportowe wydarzenia tego weekendu.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Telly.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Bananowy song i grupa Vox w Radiu Pogoda. Nie wspominałem dzisiaj o żadnych wydarzeniach sportowych, które miały miejsce podczas tego weekendu, także z udziałem Polaków, ale państwo nadrobią teraz to moje niedopatrzenie. Na początek wczorajsze wydarzenie, teoretycznie najważniejszy mecz piłki nożnej od 4 lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Oczekiwaliśmy wczoraj z niecierpliwością na 21. na ostatnie tango argentyńskie Messiego.
0: Tak, tak.
1: Niestety, nie było tanga. Chyba można powiedzieć, że to był kozaczok, a zabrakło poloneza. Ale to nie chodzi o drużynę, tylko o Marciniaka, który powinien sędziować ten mecz, bo sędzia właściwie przyczynił się do tej destrukcji, jaka była.
0: Tak.
1: To coś niesamowitego, żeby przez tyle minut, właściwie godziny 20, nie strzelić jednego strzału na bramkę przez Argentynę. No smutno, ale Hiszpania pokazała, jak można pięknie grać. Szkoda, że z jednej strony tylko. Viva Hispana. Serdeczności. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Waldek z Konstancina.
0: Wzajemne serdeczności, panie Waldemarze. Co do sędziowania, zgadzam się, sędzia, mówiąc oględnie, nie najlepiej wykonywał swoje zadanie. A jeśli chodzi o sam mecz, Hiszpanie po prostu rozgryźli Argentyńczyków. Obie strony miały świetną obronę, czego się nie da powiedzieć ani o Francji, ani o Anglii. No, a teraz dobre wiadomości o naszych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałam zameldować, że nasi siatkarze wygrali wszystkie mecze w Stanach Zjednoczonych, a mecz Polska Stany Zjednoczone 3-0 w pięknym stylu.
0: No
2: naprawdę było. Warto nie spać. Finał od 29 lipca do 2 sierpnia.
0: Tak.
2: Będziemy grali pierwszy mecz z Ukrainą. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich z Wrocławia. Słonecznego i wiecznego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Krystyno. Polscy siatkarze po prostu pod wodzą Nikoli Grbicia nie dają sobie w kaszę dmuchać i kropka. I oby tak dalej w Lidze Narodów. Naprawdę.

Que sera, sera, czyli będzie co ma być w wykonaniu Doris Day, za które to wykonanie artystka zdobyła Oscara. Co będzie? Przyszłość, a w niej i najpiękniejsze melodie na lato i spotkanie z Moniką Tarką o 14, jeżeli zostaną Państwo z Radiem Pogoda, a nie widzę powodu, żeby miało być inaczej. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: Ach, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda w poniedziałkowe popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Usłyszymy m.in. Czerwone Gitary czy przebój Marina Mariniego, ale na razie wiadomość. Jest 14.
12: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Marcin Krzamiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
14: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
12: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek

0: Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
1: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
0: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie mistrzostwa świata dla mega gwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.
2: Pogoda.
0: Maksymalnie 23 stopnie, to na południowym wschodzie, tam też nie powinno padać. Deszczowo w większości regionów, na północy może też zagrzmieć. Na północnym wschodzie najchłodniej dziś, bo tam tylko do 17 stopni.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: A ja witam i zapraszam na wspólne poniedziałkowe popołudnie, wypełnione oczywiście najpiękniejszymi melodiami, ale też będzie konkurs, czy pogoda wam w duszy gra. Jeżeli tak, to koszulkę z takim napisem można będzie zdobyć w konkursie Daję Słowo około godziny 16.30, ale wcześniej będzie piosenka na życzenie i będziemy zaglądać do dzisiejszego kalendarium. A jeżeli wam pogoda w duszy gra tak naprawdę, to przyjmę kogoś z was do Klubu Pogodnych Ludzi, bo mam już legitymację członkowską przygotowaną dla kogoś z was, no i naszą radiopogodową przypinkę. No ale na początek jak zwykle pozdrowienia od was.
5: Pozdrawiam Ingeborga z Warszawy. Ucałowania dla całego radia. Pozdrawiam.
4: Dziękuję za pozdrowienie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
6: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
7: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną

Jo, Parto per Calcutta śpiewał Marino Marini ze swoim kwartetem. Niezwykle popularny w Polsce w latach 60. zaczął do nas przyjeżdżać na koncerty właśnie z kolegami i podbijał serca głównie publiczności damskiej. Gazety pisały wtedy: słynny kwartet trzech chłopców w białych ubraniach i sam Marino Marini, uroczy, korpulentny pan w czarnym ubraniu, szturmem podbił serca krakowian. Grali jeden ze swoich pierwszych koncertów, między innymi właśnie w Krakowie, w hali Wisła. Ale potem to już regularnie przyjeżdżał do Polski, bardzo polubił nasz kraj, no i oczywiście swoje polskie fanki. Ale jak doszło do tego, że ten Włoch, urodzony w Toskanii, zaśpiewał taki oto hit po polsku?

No to właśnie podczas swoich pobytów w Polsce Włoch zaprzyjaźnił się z poetką Wandą Sieradzką. Jej Zygmunt, pan Zygmunt Sieradzki w biograficznej opowieści o swojej mamie napisał: poznali się, polubili, spodobali sobie nawzajem, mieli romans. I według słów syna poetki, Marini zainteresował się Sieradzką nie tylko dlatego, że była niezwykle ciekawą osobą, ale co najważniejsze, rozmawiała z nim płynnie po włosku, co w ówczesnej Polsce było rzadkością. No i to właśnie pani Wanda napisała tekst tej słynnej piosenki, nad którym pracowała podobno całe noce, pisała, skreślała, darła. Kiedy pytałem, opowiadał syn, czemu to robi, mówiła, że to bardzo ważne, że każde słowo musi być wyważone, nie może być zbędnych słów. No Marini napisał muzykę, a piosenka, jak doskonale wiemy, stała się ogromnym przebojem. A propos przebojów, proszę państwa, kolejny przed nami. Tym razem nie z lat 60., tylko z lat 80. Eleni za wszystkie noce w Radiu Pogoda.

0: Gdy nadejdzie taki czas, Irena Santor w Radiu Pogoda, pan Marek zadzwonił i powiedział, że na jego samochodzie ma z tyłu taką naklejkę, nie płacz, kiedy odjadę. No właśnie, czyli ten przebój Marino Mariniego z lat 60., proszę państwa, ciągle żywy, jak się okazuje. A za chwilę nie będziemy jechać samochodem, tylko pociągiem, wsiądziemy do pociągu byle jakiego, trzymając w ręku kamyk. Jakiego koloru? Pamiętają państwo, był ten kamyk. No zielony, oczywiście, że zielony. Autorka tekstu, czyli Magda Czapińska, zresztą znalazła ten kamyk, o którym później, wiele lat później napisała piosenkę, jak była małą dziewczynką i była na wakacjach w Tomaszowie Mazowieckim i zatrzymała ten kamyk na szczęście. No i faktycznie, szczęście jej przyniosł tylko wiele lat później, kiedy ten przebój z jej słowami, a zaśpiewany przez Marylę Rodowicz, no po prostu śpiewali wszyscy w całej Polsce.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
14: No i co, Barbara, co?
13: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Mój motylku, śpiewał Daniel Gérard na antenie Radia Pogoda. Za chwilę Ewa Bem i jeden z jej największych przebojów. Co ciekawe, kiedy pani Ewa opowiadała całkiem niedawno u nas o swoich najpiękniejszych melodiach, to myślę, że nie tylko mnie, ale i wielu z państwa zaskoczyła wyznaniem dotyczącym piosenki Moje serce to jest muzyk.
1: Bo ja tej piosenki w ogóle, przepraszam za wyrażenie, nie lubię. Ona nie była w ogóle skomponowana dla mnie, tylko skomponowana dla kogoś. Nagrana przez Wielką Orkiestrę pana Henryka de Bicha w Łodzi w Radiu Łódzkim. Ktoś do mnie zadzwonił, chyba z Radia Warszawskiego, że jest tam już nagrany podkład, czy nie mogłabyś pani, bo już nie wiem, czy mi nawet per pani mówili jeszcze wtedy, bo ja dopiero zaczynałam, pojechać do Łodzi i nagrać tą piosenkę, bo ona jest podkład, a jest nie nagrana. No i ja pojechałam tam i posłuchałam raz, weszłam i zaśpiewałam, chociaż ona nie była w mojej tonacji, trochę to słyszę teraz, że tam ledwie wyciągam i tak dalej. Nie przypuszczałam, że z tego się taki zrobi hicior, że ja będę musiała ciągle to śpiewać i po 50 latach nadal to śpiewam. I mam z tą piosenką takie fazy takie swoje. Raz jej tak nie lubię, że trzosam, ale sobie... Czekaj, dzisiaj dam ci szansę. Pomyśl o tobie jakoś w innych kategoriach i może coś się uda. Także bawimy się cały czas.
0: No to może dzisiaj dajmy jej szansę w takim razie, a cała rozmowa z Ewą Bem na YouTubie Radia Pogoda.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dwóch kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogłe.

0: Mówiłam już kiedyś Państwu, że tutaj nasza sekretarz redakcji Iza podzieliła się z nami swoimi sadzonkami pomidorów i każdy z nas gdzieś tam je posadził, a to na balkonie, a to w ogródku, a to na działce. Ja też dostałam 10 sadzonek, proszę Państwa, i nawet już kilka pomidorków, takich malusieńczkich na razie zielonych się pojawiło. Chociaż jak moja teściowa zobaczyła, że pojawiło się na 10 krzakach zaledwie 7 malutkich pomidorków, to złapała się za głowę i powiedziała: o rany, chyba my tego nie przejemy. Taka z niej żartownisia.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji

0: znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

ojciec żył tak jak chciał, niepoważnie życie brał, lecz powróci kiedyś tu zobaczyć nas. Wiem, że wróci kiedyś tu.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato, do których wracamy już za kilka minut. Posłuchamy m.in. Moralito, Julio Iglesiasa czy Windą do nieba 2 plus 1. A tymczasem wiadomości. Jest 15.
9: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach. Są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, 7 w ciągu 10 lat. A w Polsce prezydent liderem zaufania.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
10: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
11: Bakterie są wydalane z kałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
10: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
9: Mieszkaniec z powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacji

0: Śląsku nawet 23 na Podkarpaciu i tam nie powinno padać, powinno być dość pogodnie. Poza tym deszczowo, a na zachodzie możliwe też burze.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: No lato gorące tego roku, zwłaszcza dla Hiszpanów. Wczoraj oczywiście Hiszpania została zwyciężczynią mundialu. No i w nocy zdjęcia ulic hiszpańskich miast obiegły media, świętowano niemal wszędzie. Najwięcej chyba w Barcelonie i w Sewilli, zresztą do tej Sewilli. Za chwilę się przeniesiemy, wystarczy, że pstryknę i już za chwilę będziemy tam. Dzięki jednej z najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, ale będzie też hiszpański piosenkarz na naszej antenie, czyli Julio Iglesias.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
4: Cichnie gwa.

0: Wakacyjnie gramy, jak Państwo słyszą, jeszcze na dodatek po hiszpańsku, zgodnie z wczorajszymi zwycięzcami mundialu. A teraz czas na...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Czyli to jest taki moment dla Państwa, bo jak chcieliby Państwo usłyszeć jakiś utwór, który gdzieś tam Wam chodzi po głowie, który chcielibyście sobie przypomnieć, albo może wiąże się z jakimiś wspomnieniami, może właśnie wakacyjnymi, to możecie do mnie zadzwonić 22 444 4004, czyli po prostu teraz...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: I taki telefon od Państwa.
3: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
3: Bardzo chętnie usłyszałabym piosenkę Czesława Niemena Płonie stodoła. Pozdrawiam serdecznie, Elżbieta.
0: Ja też bym chętnie usłyszała, Pani Elo. To jest jedna z moich ulubionych w ogóle piosenek Czesława Niemena i chyba taka jedna z najbardziej dynamicznych w jego repertuarze. Także Płonąca stodoła już za chwilę, rok 1968. Najpierw była muzyka, proszę Państwa, napisana przez Niemena, a potem Czesław Niemen poszedł do Zbigniewa Adriańskiego i Zbigniewa Kaszkura, którzy pisali teksty pod pseudonimem Marta Belan, i to oni napisali mu ten tekst o wiejskim weselu i tej podpalonej przez pijanego pana młodego stodole. Byłam na weselu, proszę Państwa, w sobotę. Podobno właśnie wesela takie wiejskie w stodole są teraz modne, ale wszystkie kończą się dobrze, no bo przecież są przepisy. No proszę.

0: Można by powiedzieć, proszę Państwa, w lipcu, jeszcze w sierpniu to też będzie aktualne, a dla niektórych to w ogóle może być aktualne nawet przez cały rok. Bardzo mi miło, jak Państwo dzwonią i zostawiają taką pocztówkę z wakacji. No to kolejna taka pocztówka dźwiękowa od Was.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, kłania się Marek z Poznania. Nie, teraz z Lutomia, od 2 tygodni jestem w Lutomie, nad jeziorem lutomskim. Mhm. Codziennie na rybkach, bo dzień bez łowienia rybek dla mnie jest niemstwonym. Pogoda jest u nas no słaba, 18 stopni od czasu do czasu deszcz, ale ja się nie przejmuję w tych wolnych między deszczami chwilach i chciałem zawsze, jak coś mi się uda dobrego złowić, to pochwalić. Dzisiaj złożyłem takiego węgorza, nie wiem ile ważył, ale miał 96 centymetrów, tak w ręce go nie szło objąć, także taki naprawdę dla mnie to jest okaz, także mnie pogoda nie jakoś, że odmawia mi po pójścia na rybki czy coś. Pozdrawiam wszystkich i mimo tej brzydkiej pogody życzę miłych wakacji tych, którzy na nie są.
0: Dziękuję i nawzajem, no i w ogóle gratulacje.
2: Radio Pogoda.
3: Trochę inny od

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Pocisz się, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Została ostatnia reklama.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa.

Czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał jedząc liść salaty, bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Polskie kaczuszki, można powiedzieć, tylko jakiś taniec trzeba by jeszcze do tego wymyślić. Zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego. Dzisiaj 106. rocznica urodzin Franciszka Walickiego. Urodził się 20 lipca 1920 roku w Łodzi, ale przez niemal całe życie był związany z Trójmiastem. Nazywany jest ojcem chrzestnym polskiego rocka, chociaż wiadomo, że nie mówiło się wtedy rock and roll, dlatego Franciszek Walicki wymyślił takie określenie, taki termin big beat. Był dziennikarzem, był autorem tekstów, które podpisywał Jacek Grań, współtwórcą pierwszych polskich zespołów rock'n'rollowych, big beatowych, czyli Rhythm and Blues, Czerwono-Czarni czy Niebiesko-Czarni. Był też jednym z głównych organizatorów pierwszego festiwalu jazzowego w Sopocie i otworzył jedną z polskich dyskotek taką z prawdziwego zdarzenia, czyli klub Non-Stop. No ale proszę Państwa, również był odkrywcą i promotorem Piotra Szczepanika. To on dostrzegł talent tego młodego wokalisty z Lublina, zaczął kształtować jego repertuar, wprowadził na ogólnokrajową scenę, wyszukiwał dla niego przeboje. To właśnie dzięki niemu on stał się jedną z najważniejszych gwiazd muzyki popowej lat 60., chociaż prywatnie, jak doskonale wiemy, najbardziej lubił śpiewać poezję. No ale posłuchamy, proszę Państwa, właśnie Piotra Szczepanika i utworu Puste koperty, dlatego że polski tekst do tej piosenki, którą oryginalnie wykonał Jimmy Davis w latach 30. napisał właśnie Franciszek Walicki.

0: Never Rain, nazywany włoskim Elvisem Presleyem, Bobby Solo. No to a propos, proszę Państwa, włoskich wokalistów, to wracamy do Państwa telefonów o piosence właśnie nieznającego ani słowa po polsku Włocha Marino Mariniego, przeboju, który nagrał w 1962 roku.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że przebój Nie płacz, kiedy odjadę jest do dziś aktualny. Sąsiad mój, kiedy tylko wraca z imprezy, to na całą ulicę śpiewa i Nie płacz, kiedy odjadę, i wszyscy są zawsze zadowoleni i bardzo to lubimy. Więc naprawdę super. Dziękuję.
0: Dziękuję również za ten telefon. Jak Państwo też mają jakieś skojarzenia z tą piosenką, no to proszę zadzwonić 22 444 4004. Za 18 minut będzie godzina 16, a jeszcze przed 16 na naszej antenie. Znów będzie trochę po włosku, bo to Cotugno zaśpiewa l'italiano, ale posłuchamy też Kaliny Jędrusik.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak. Koniec, wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze...

0: na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
9: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Grażyna Torbicka, pozdrawiam serdecznie, słuchacie Radia Pogoda.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Reklama. Spędzają Państwo to poniedziałkowe popołudnie, słuchając Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii na lato. Niedługo do nich wracamy, a na razie wiadomości o godzinie 16.
11: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
13: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
12: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
11: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
14: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
11: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na zawrot wymienione są stare łańcuchy, a w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
15: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
11: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na zawrot potrwają 2 dni, na rysach 2 tygodnie.
6: Radio Pogoda. Co jest gra?

0: trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Są też krótkie kursy po Starówce dla najmłodszych. Wycieczki są bezpłatne.
1: Pogoda. Niemal wszędzie możliwy deszcz, na zachodzie i północy możliwe też burze. Najpogodniej na Podkarpaciu i tam też najcieplej, bo do 23 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam około 17.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Poniedziałkowe, wakacyjne popołudnie, letnie oczywiście, z Radiem Pogoda. Za kilka minut wspomnienie Janusza Kondratowicza na naszej antenie. No i piosenka, do której napisał tekst 50 lat temu, ale która łączy pokolenia. Oczywiście zaproszę Państwa też już niedługo do konkursu. Daję słowo do wygrania, między innymi granatowa koszulka z napisem Pogoda w duszy gra. Pogoda mi w duszy gra. No i wrócimy do Państwa wspomnień. A propos piosenki, nie płacz, kiedy odjadę.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
5: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

Radiu Pogoda zaglądamy do kalendarium muzycznego. 86 lat temu urodził się Janusz Kondratowicz, warszawiak, poeta, autor tekstów, piosenek, chyba około 700, może nawet ponad 700. No, kilka warto wymienić: Tyle słońca w całym mieście, 10 w skali Beauforta, Biały Krzyż, Dancing Queen czy Papierowy Księżyc, Kwiaty we włosach, Powiedz stary, gdzieś ty był, Rysunek na szkle, 13, Zaopiekuj się mną. Część tych piosenek była, można powiedzieć, autobiograficzna. Powrócisz tu, to taki tekst, który jak pan Janusz pisał, to miał w pamięci to, co widział podczas powstania warszawskiego jako 4-letni chłopiec z okna swojego domu. A Zielone wzgórza nad Soliną to nic innego jak po prostu wspomnienia z Bieszczad, w których bardzo lubił wypoczywać. Jak mówi jego biograf Rafał Podraza, Janusz Kondratowicz był szarą eminencją polskiej piosenki. Jeden jego telefon załatwiał nagranie płyty, występ w telewizji czy w radiu. A w latach 80. kreował gwiazdy, rządził opolskim festiwalem. My posłuchamy z jego tekstem piosenki Zdzisławy Sośnickiej, Mam w ramionach świat. Piosenki, która, jak powiedziałam wcześniej, łączy pokolenia, a to dlatego, że 2 lata temu sięgnęła po nią także Roxana Węgiel.

ogień w oczach zgasł. Co dziś znaczą czyjeś słowa w tamtych listach? Ile pragnień, ile spraw utraciło jasność barw. Czasem nie wiem, skąd powracam, dokąd idę, lecz niczego nie żal mi.

Dubi-dubi-du, śpiewał Frank Sinatra na antenie Radia Pogoda. A za chwilę mam nadzieję, że Państwo powiedzą mi 5 słów, które skojarzą się Wam z słowem, które Wam podam. To jest konkurs wakacyjny, daję słowo. Wiele razy pytaliście się, dzwoniąc do Radia Pogoda, kiedy będą koszulki Radia Pogoda, bo bardzo chcielibyście taką mieć. No i proszę Państwa, są, w końcu są. Koszulka granatowa z napisem Pogoda mi w duszy gra, to jest nagroda główna w tym konkursie, w tym tygodniu. A nagrodą gwarantowaną jest butelka na wodę z filtrem, też z limitowanej edycji z logo Radia Pogoda, więc wydaje mi się taki fajny wakacyjno-letni zestaw nagród. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie brak

0: Radio Pogoda gra latem na cały regulator. Anna German przed momentem, a teraz zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Witam serdecznie panią Dorotę. Dzień dobry, pani Doroto.
2: Witam serdecznie. Pogodnie i ciepło.
0: O, i bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba takie powitanie, pani Doroto. Dbając o nawodnienie organizmów naszych słuchaczy, rozdajemy butelki na wodę z filtrem z limitowanej edycji z naszym logo, więc to już pani ma. A teraz można zawalczyć o koszulkę naszą z napisem Pogoda mi w duszy gra, bo rozumiem, że pani w duszy gra, prawda? Pani Doroto.
2: Gra cały czas, jestem cały czas na bieżąco z tym graniem.
0: No dobrze, bardzo się cieszę. Przypomnę tylko, że za chwilę dam pani pewne słowo, później włączę stoper, będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać mi 5 słów, które z tym moim się pani kojarzą, dobrze? Na jaką literkę słowo pani sobie wybiera?
2: El jak lato,
0: no pięknie, dobrze, to w takim razie ja już mam w głowie to słowo. No to uwaga, pani Doroto, daję słowo lustro.
2: Odbicie, czyste, blask, duże, kryształowe, odręczne, puderniczka.
0: Pięknie! Wszystkie słowa trafione, nawet było ich więcej niż 5, to tuż przed czasem, pani Doroto, więc gratuluję.
2: No i bardzo się cieszę.
0: Gdzie pani się będzie w naszej koszulce lansować? Jeszcze proszę się pochwalić.
2: Gdzie? No, lansować będę miała gdzie? Na promenadzie w Świnoujściu.
0: Ach, pięknie. To zdjęcie
2: będę reklamować to radio.
0: Poprosimy zdjęcie, pani Doroto. Pozdrawiam serdecznie. Miłych wakacji.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Mieczysław Fog w Radiu Pogoda. Teraz wracamy do Państwa wspomnień dotyczących piosenki zaśpiewanej przez Włocha, ale po polsku. Piosenki, która wynikła z jego romansu z poetką Wandą Sieradzką. Państwo ten utwór dzisiaj wspominają.
1: Nie płacz, kiedy ujadę, sercem będę przy tobie.
2: Dzień dobry. Mam na imię Jadwiga. W latach 60. byłam 20-latką. Byłam dwukrotnie na koncercie Marina Mariniego i osobiście słyszałam piosenkę Nie płacz, kiedy odjadę. Moja mama i ciotka również były wielkimi wielbicielkami tego piosenkarza i kompozytora. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam. Jakie piękne wspomnienie. Jeszcze jeden telefon od Państwa a propos tego utworu.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ta piosenka to była zaśpiewana dla pani Ireny Dziedzic. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję.
3: Pozdrawiam wszystkich.
0: Ja też pozdrawiam. No właśnie, tak się plotkowało też o romansie Marina Mariniego właśnie z panią Ireną Dziedzic kiedyś tam w PRL-u i że właśnie później do niej śpiewał Nie płacz, kiedy odjadę.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: jesienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
14: Została ostatnia reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Drogowskaz, radia pogoda.
15: Nieprzyjazna nie tylko do wypoczywania, ale i też do jazdy. Pogoda na północy, tam możliwe dziś gwałtowne burze, ulewy, grad, a w nocy nad samym morzem nawet silny wiatr. Pogodnie i ciepło tylko na Podkarpaciu, gdzie z kolei właśnie zakończyły się utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu Jasła na Krajowej 73. Ranne zostały dwie osoby. Jedźcie ostrożnie.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak.

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre. Reklama.
3: To jest Radio Pogoda, a my gramy dla Was najpiękniejsze melodie na lato. Już niedługo. Speedy Gonzales, Patabuna, czy Radość o poranku, grupy I, ale na razie wiadomości. Jest 17.
4: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burzy i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o szóstce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
4: Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8,20 zł. Błażej Kulesza.
5: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
6: To są paragony grozy.
5: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera.
6: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
5: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
7: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
5: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
8: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
5: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
4: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
9: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
4: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
1: Pogoda.
4: Noc pogodna tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach spodziewajcie się deszczu. Na północy możliwe burze, nad morzem bardzo silny wiatr. Na ogół od 11 do 15 stopni.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
3: Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Witam serdecznie, zapraszam. Za chwilę będę miała dla Państwa

Janusz Gniatkowski, za chwilę Marek Tarnowski o tym, że lubi deszcz, ale wcześniej zaproszenie do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej do Sopotu. Tam trwa 33. lato teatralne, a Radio Pogoda jest patronem medialnym wszystkich wydarzeń, więc się uważnie przyglądamy, co się tam dzieje. I w najbliższą środę w Teatrze Atelier koncert barda Evgena Malinowskiego, który, no człowiek z gitarą, proszę Państwa, który będzie śpiewał piosenki takich autorów jak Jacek Kaczmarski, Agnieszka Osiecka oczywiście, Wojciech Młynarski, Bułato Kudżawa, Włodzimierz Wysocki, Andrzej Sikorowski czy Tadeusz Woźniak, więc na pewno Państwo też usłyszą część piosenek, które pojawiają się także na antenie Radia Pogoda. Syberyjski bard wystąpi w środę o 19:30. Podwójne zaproszenie na ten występ mam dla Państwa. Proszę po prostu teraz zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, dlaczego to właśnie Państwo powinni być na tym koncercie w Sopocie już najbliższą środę. Ten koncert nazywa się Polska w sercach ludzi w czasie i przestrzeni. Nasz numer telefonu 22 444 4004.

0: 17 Gum by Dance Band na antenie Radia Pogoda, a teraz wracamy do waszych wspomnień związanych ze słynną piosenką Marino Mariniego.
1: Pamiętam, akurat byłam nastolatką, miałam takiego wielbiciela, który na dworcu we Wrocławiu, gdy odjeżdżałam pociągiem, śpiewał na cały głos pięknie, nie płacz, kiedy odjadę. Aha. Tylko, że to ja odjeżdżałam. No i niestety nigdy go już więcej nie spotkałam. Pozdrawiam serdecznie, wrocławianka.
0: Dziękuję pięknie. Ja myślę, że każdy z nas kiedyś albo zaśpiewał komuś, albo przynajmniej chociaż raz powiedział: nie płacz, kiedy odjadę. Za chwilę Barbara Kraftówna w Radiu Pogoda i kolejna piosenka Grażyny Łobaszewskiej.
2: Radio Pogoda.
3: Plaża, dzika plaża, morze dookoła.

0: Reklama. Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

To zespół Pod Budą, a Grażyna Łapaszewska, która dzisiaj obchodzi urodziny, w wywiadach zawsze podkreśla, że to nie sława jest celem, ale spotkanie z publicznością i to, żeby robiła to, co kocha. Kocha śpiewać, kocha występować, robi to znakomicie. Ewa Bem była niedawno gościem Radia Pogoda i opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach. To wspominała, jak to podziwia Grażynę Łapaszewską za jej piosenki, za na przykład wykonanie takiego utworu jak Za szybą. Całkiem spokojnie wypije trzecią kawę, której jej zdaniem jest po prostu idealne. Stanisław Sojka, zapytany o najlepszy soulowy głos w Polsce, właśnie mówił o Grażynie Łapaszewskiej. Chociaż porównują ją czasem do Tiny Turner, mówią oni polska Tina Turner czy polska Aretha Franklin, ale mi się wydaje, że ona jednak ma swój własny, niepowtarzalny styl i właśnie ten głos, który porywa publiczność. Urodziła się 20 lipca 1952 roku w Gdańsku i jak mówiła, miłość do muzyki zaszczepili w niej rodzice. Cały czas koncertuje, cały czas występuje, niedawno chyba w sobotę występowała na koncercie, także gdzieś tam na pewno mogą ją Państwo spotkać w czasie swoich wakacyjnych wyjazdów. Jak zresztą sama mówi, bardzo te spotkania z publicznością kocha. Ludzie przychodzą, bo chcą po raz kolejny znaleźć się w kręgu uczucia, o którym śpiewam od lat. Angażują się, mówi Grażyna Łapaszewska. Oczywiście życzymy Pani Grażyna wszystkiego najlepszego, jeszcze wielu spotkań z publicznością i tych pięknych, wzruszających chwil. A przed nami piosenka Brzydcy. Podobno utwór z tekstem Brzydka ona, brzydki ona, taka piękna miłość. Jan Wołek napisał, gdy obserwował, jak ona wraz z narzeczonym wchodzili po schodach do mieszkania, co zresztą Pani Grażyna wspomina dziś z uśmiechem.

0: Greckie rytmy we francuskiej piosence. Michał Mathieu na antenie Radia Pogoda przed chwilą, a jeszcze przed godziną 18, między innymi utwór, który pojawia się na weselach. Wiem to, proszę Państwa, z pierwszej ręki, bo byłam w sobotę właśnie na weselu. No i musiało się pojawić, oczywiście, Mam cudownych rodziców Urszuli Sipińskiej. Ta piosenka już za kilka minut na naszej antenie. A po godzinie 18 Aleja Sław, dzisiaj w Alei Sław kulisy programu The Voice of Senior, więc zapraszamy do słuchania. A o 22 kolejne fragmenty powieści hrabia Monte Cristo, które czyta dla Państwa Wojciech Masiak. Więc życzę przyjemnego wieczoru z Radiem Pogoda. My słyszymy się jutro po południu. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 zł. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Barbara, a łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Została ostatnia reklama.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Śmiertelny wypadek i blokada na krajowej dziesiątce w pobliżu Nieraza w zachodniopomorskim. Jedna osoba zginęła tam w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Z kolei na autostradzie A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ zablokowany prawy pas w stronę Łodzi. To po tym, jak w pobliżu Strzelec Kujawskich zderzyły się dwie osobówki. W tym przypadku na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.
4: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
5: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
5: Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 zł więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
7: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
5: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
8: Mimo wielu inicjowanych działań nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
5: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, między innymi przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwe źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
9: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
5: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawione są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orchus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kups Paloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z Rudim Garcia. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału Mundialu.
6: Pogoda.
5: Wieczór i noc z przelotnym deszczem w całym kraju. Jutro znów pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu, a miejscami na północy także burze. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.
0: Radio Pogoda.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Dzień dobry. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę. Dzisiaj moim gościem będzie Wioletta Kapcewicz, czyli zwyciężczyni najnowszej edycji The Voice Senior. Będziemy rozmawiać nie

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Tamara Pawlik-Lipska. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Wioletta Kapcewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zwyciężczyni The Voice Senior najnowszej edycji. No i tak od razu mi się nasuwa takie pytanie, jak się Pani czuje tak w sumie chwilę po tym zwycięstwie?
2: Tak, chwila już minęła, ale te wszystkie wiadomości i wyrazy sympatii trwają do tej pory. Także to mnie buduje i jeszcze jestem w tych emocjach właśnie powojsowych. Mhm. Także miło. Buduje mnie to i dodaje skrzydeł.
1: Czy pani się spodziewała, że pani wygra ten program?
2: Nie, właśnie mówiłam w którymś z wywiadów, że dla mnie już taką nobilitacją było dostanie się do finału w ogóle. Ponieważ z wiadomości przekazanych przez organizatorów uczestników, którzy chcieli wystąpić w The Voice Senior, było 4000.
1: O, wow!
2: Tak, więc takich propozycji być już w czwórce tej finalistów to jest taka nobilitacja. Ja już się w ogóle cieszyłam, że się dostałam do programu, a już zdobycie tej statuetki to jest coś pięknego. To jest takie uhonorowanie chyba tego mojego zamiłowania do muzyki.
1: Gdzie ta statuetka stanęła?
2: No jest na stole na razie, wśród kwiatów. Wśród kwiatów, które też dostałam od, już teraz można powiedzieć, od fanów, wielbicieli.
1: Ale czy będzie miała honorowe miejsce w domu na półce?
2: Będzie miała. Będzie, na pewno będzie stała w honorowym miejscu, na honorowym miejscu. I myślę, że będę codziennie na nią spoglądać.
1: Jak w ogóle to się stało, że pani wzięła udział w tym programie? Co panią skłoniło do tego, żeby w ogóle zgłosić się do The Voice Senior?
2: Miałam taką myśl, że teraz już jest czas dla mnie. Mhm. Że te wszystkie obowiązki, którym podołałam przez swoje całe życie, jakoś mogę odstawić na bok i tak pokazać sobie, że i zawalczyć o siebie i udowodnić, że coś chyba prezentuję tą swoją osobą i tym to swoje zamiłowanie do muzyki jeszcze komuś pokazać.
1: A do rozmowy z Wiolettą Kapcewicz wrócimy w Radiu Pogoda już za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dawać słowo.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Słuchają Państwo programu Ale Jasław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest Wioletta Kapcewicz, czyli zwyciężczyni The Voice Senior.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.
0: Kiedy pani zaczęła śpiewać?
2: Oj, dawno.
0: Wcześniej niż mówić.
2: Dawno, dawno. Nie, to już chyba z pierwszym krzykiem. Także moje zainteresowania to tak, już od szkoły podstawowej, a nawet wcześniej, ponieważ właśnie moja przyjaciółka, koleżanka, którą spotkałam po wielu, wielu latach tutaj właśnie w Warszawie, odnalazła mnie po programie, przyjaciółka z przedszkola. Tak, i mi przypomniała, że byłyśmy takie dwie papuszki nierozłączki w przedszkolu i mi przypomniała, że taką naszą wykładnikiem naszego przyszłego życia będzie założenie zespołu i będziemy w tym zespole śpiewać.
0: To rozumiem, że z przyjaciółką nie udało się założyć zespołu, ale jednak w różnych zespołach pani była i występuje pani nadal.
2: No to zamiłowanie chyba jakieś do muzyki było rzeczywiście od małego, od przedszkolaczka.
0: Przez długi czas mieszkała pani w Niemczech. Czy śpiewa się tak samo po polsku, jak i po niemiecku?
2: Nie mieszkałam w Niemczech, to co prawda pracowałam w Niemczech. I to były takie wyjazdy miesięczne, dwumiesięczne. Wracałam do Polski, do domu, do rodziny, też na miesiąc, na dwa. To w zależności od kontraktów. Te wyjazdy były właśnie takie wyjazdowo zarobkowe, o tak. Także nie mieszkałam w Niemczech, a tylko zarobkowałam z zespołem muzycznym.
0: No ale i wtedy w jakim języku pani tam śpiewała?
2: No we wszystkich. We wszystkich, tak jak teraz musiałam jakieś utwory przygotowywać i po niemiecku, po francusku, po angielsku. Fakt faktem, że wtedy nie znałam tych języków, chociaż do tej pory nie znam. Mogę tylko powiedzieć parę zdań w jakimś języku. Ale te piosenki trzeba było wykonywać. Taka była chęć od publiczności. Też musieliśmy wykonywać różne piosenki na życzenie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
17: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
18: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł, montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju przelotny deszcz. Tak samo będzie też wieczorem i w nocy, a to oznacza momentami trudne warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę omijać autostradę A1. Chodzi o jej kujawsko-pomorski odcinek Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu miejscowości Strzelce Kujawskie po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest wolny pas w kierunku Łodzi.

0: Dziś Wladysław goszcze Violetta Kapcewicz, zwyciężczynię najnowszej edycji The Voice Senior.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Tak się właśnie zastanawiam, na przykład po polsku, no to wiadomo, to jest nasz taki język jednak rodzimy, więc śpiewa się naturalnie dla nas, Polaków. Po angielsku, no to jakoś ten angielski jest obecny w przestrzeni. Francuski jest taki śpiewny, miłosny i tak dalej, a niemiecki się kojarzy tak strasznie twardo, tak ciężko bardzo. Czy właśnie jak śpiewa się w tym języku, to czuć jakąś tę różnicę w wymowie, w tym całym śpiewaniu? Czy jednak miała pani wrażenie, że to też jest takie naturalne?
2: No my chyba obcokrajowcy, bo obojętnie gdzie się znajdziemy, w którym kraju, zawsze będzie odczuwalny język tej rdzennej
0: Społeczności,
2: tak. Że nie jesteśmy rodowitymi mieszkańcami danego kraju. Zawsze jest to akcent, zawsze jest to jakaś inna melodyka. Także ja myślę, że język niemiecki nie był u mnie twardym językiem, ale trzeba było śpiewać w tym języku, no też przede wszystkim, bo dla tych słuchaczy, czy osób przychodzących do lokalu, musieliśmy wykonywać te utwory, które były popularne, których chcieli słyszeć.
0: Gdy zaczynała pani swoje występy w The Voice Senior, czy miała pani taką myśl, że może ktoś się nie odwróci? Bo chyba tego obawiają się uczestnicy.
2: Ja szłam z takim przeświadczeniem, że ktoś się odwróci. Myślę, że to ktoś mi zarzucał, że ja tak powiedziałam w takiej rolce wcześniejszej, że obrócą się cztery fotele, ale to było tak naprawdę, to była taka chęć i chyba przywołanie tego następującej po tych moich myślach, po tych energiach, które wysyłałam do świata, do przestrzeni, do wszechświata. I to, że się obróci ktoś. Także ja sobie nawet nie wyobrażam, że się nikt nie odwróci. Byłabym szczęśliwa, gdyby odwrócił się jeden fotel.
0: A co pani czuła, jak już się te fotele zaczęły odwracać?
2: Nic. Nie czułam, bo byłam tak stremowana i tak myślałam o piosence, o utworze, że nawet nie patrzyłam w stronę foteli, żeby mnie nie rozpraszały. Aha. Żeby mnie nie wybiły z interpretacji i w ogóle, żebym się w ogóle nie pomyliła. Także nie wiedziałam, kto się odwrócił. Dopiero jak się skończył utwór, zobaczyłam na fotele, ile się obróciło foteli i kto się obrócił.
0: A do wspomnień z najnowszej edycji programu The Voice Senior z Violettą Kapcewicz wrócimy już za chwilę. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Kasia, nie zostawi mnie tu.
1: Kasia, nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu, ty.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: Reklama. Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś.

0: Paliwa drożeją i będą drożeć, przewidują analitycy. Jutro w całym kraju zawyją syreny w ramach ćwiczeń. Nowe zasady programu Czyste Powietrze to od dziś.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
0: Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów na światowych rynkach, a na tym nie koniec, przewiduje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19:00, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
0: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Resort zdrowia chce wiedzieć, ile pieniędzy z NFZ-u placówki medyczne wydają na wynagrodzenia z podziałem na etaty i kontrakty. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
4: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
0: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Wakacje z wojskiem to forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszerowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z koszer na przerwę.
0: A czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
6: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
0: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie po 14:30, a w stolicy trwa wielka fiesta. Jej kulminacja planowana jest na 21:00, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibeles. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy. Był też dwukrotnym laureatem Złotej Piłki.
1: Pogoda.
0: Jutro chłodniej niż dziś, na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce. Pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu, a miejscami na północy zagrzmi.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Wioletta Kapcewicz, zwyciężczyni całkiem niedawnej, najnowszej edycji The Voice Senior. Rozmawiamy nie tylko o programie, ale także i o pasjach Pani Wioletty. No i o tej przede wszystkim naczelnej.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda, gości dziś zwyciężczynie The Voice Senior Violetta Kapcewicz.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.
1: Czy wybór jurora, który potem panią prowadził przez program, był dla pani trudny?
2: Zastanawiałam się właśnie nad wyborem pana Andrzeja i Majki, chociaż Robert Janowski też bardzo, bardzo mnie przekonywał, ale myślałam sobie, że Robert Janowski ma taki styl troszeczkę podobny do mojego w tym wyborze utworów, bo poznałam go z tych coverów i wydał płytę właśnie z takimi coverami. Majki nie bardzo kojarzyłam z utworami współczesnymi, chociaż energia jej bardzo mi odpowiadała, taka wesoła i przebojowa dziewczyna. I myślałam sobie właśnie, że może Andrzej jest troszeczkę taki młodszy, z tymi utworami, troszeczkę w innym charakterze coś mi innego zaproponuje. Mhm. Więc dlatego wybrałam Andrzeja.
1: I tak się rzeczywiście stało? Jakieś propozycje nowych interpretacji czy wykonań padały od strony pana Andrzeja?
2: No to tak prywatnie to chyba tak, ale nad tym wszystkim jeszcze trzyma rękę produkcja, więc tutaj główny głos to nie należy do nas. Mhm.
1: Co było najtrudniejsze jakby w tej przygodzie w The Voice Senior? Miała pani jakiś taki moment, który wydawał się być jednak trudny?
2: Najtrudniejszy. Musiałam się zmagać niestety z niedyspozycją głosową, która trwała miesiąc.
1: Ojej.
2: I nie wyleczyłam, nie zaleczyłam, nie miałam takiego komfortu śpiewania, jaki bym chciała mieć. I ten głos mój

0: czasami jak słucham tych odtwarzań, odtwarzam sobie te utwory, to przymykam ucho i mrużę oczy, bo wiem, że mogłabym to zaśpiewać lepiej.
1: Ale to jest w ogóle fascynujące, co pani mówi, bo tak sobie myślę, teraz pani mówi, że miała pani jakiś problem, tak, z głosem, a zupełnie tego jakby nie było słychać, więc chyba rzeczywiście musiała pani bardzo dużo włożyć w to pracy, żeby to zatuszować.
0: Nie da się pracy włożyć w to, żeby jakieś koguty nie wychodziły głosowe, mhm. albo głos nie przechodzi płynnie z dźwięku na dźwięk. Mhm. Nie mamy nad tym niestety władzy. Także to była moja bolączka i niestety żałuję, że tak się stało, ale cóż, mam nadzieję, że nie było to zbytnio słyszalne. Muzycy na pewno wysłyszą tą moją niedyspozycję, ale ci słuchacze, którzy i oglądający, mam nadzieję, że przymknęli ucho i oko na tę niedyspozycję.
1: Skoro pani wygrała ten program, to chyba rzeczywiście musiało być bardzo dobrze, bo gdyby było niedobrze, tak jak pani mówi, że przymyka pani, mruży pani oczy i tak myśli sobie, że oj, mogłoby być lepiej, no to ja chyba, nie wiem, boję się myśleć, jakby tam, co by tam się wydarzyło na tej scenie, gdyby była pani w pełni sił, ale to myślę, że teraz będziemy mogli usłyszeć na pani koncertach, bo rozumiem, że po takim programie koncerty w planie są.
0: No myślę, że będą. Mhm. To już muszę się jeszcze, że tak powiem, porozumieć z produkcją, mhm. tutaj voice'ową, bo są różne kruczki, umowy, punkty w tej całej właśnie umowie. Także będziemy na pewno konsultować.

0: Promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak. Koniec, wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura.
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Niektórzy muzycy mówią, że nie da się jakby w jakimś określonym czasie nauczyć się śpiewać, że się człowiek uczy całe życie tego śpiewu. Jak jest w Pani przypadku? Jakie ma Pani wrażenie, że rzeczywiście to jest tak, że Pani się uczy całe życie śpiewać, czy jednak gdzieś tam udaje się dojść do pewnego etapu i potem tylko odcinać kupony?
2: Myślę, że nie, że ten głos z biegiem lat i z biegiem tych ćwiczeń, bo to są ćwiczenia przez śpiewanie, staje się bardziej dojrzalszy. To, że ja się szkoliłam głosowo w Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze, ten głos jak był kiedyś, to był dziecinny. Przecież ja tam chodziłam, jak miałam 15, 16, 18, jeszcze potem. Potem ten głos się kształcił i doskonalił przez różnego rodzaju występy. I myślę, że to się tak nie zatrzyma. I czym więcej ćwiczymy, tym ten głos będzie lepszy. Musimy też ćwiczyć intonację, też interwały, tak? No to nie da rady się zatrzymać i już. Myślę, że to z biegiem czasu ten głos, tak jak powiedziałam, staje się dojrzalszy i my się czujemy bardziej pewnie w wydobywaniu tego głosu.
1: Ale czy Pani zdarza się jeszcze na przykład tak rzeczywiście ćwiczyć, no wykonywać po prostu jakieś ćwiczenia wokalne na co dzień?
2: Nie, na co dzień nie mam takich ćwiczeń wokalnych, ale są to takie rozśpiewki. Rozśpiewki przed występem, żeby ten głos był nie taki zastały. Może tak.
1: Przed odcinkami The Voice Senior miała Pani tremę, czy już jakby...

0: miała pani poczucie, że to jest ten etap jakby występowania od tylu lat, że nie ma pani już tremy i nie stresuje się pani?
1: To była chyba najgorsza trema, jaką mogłam mieć.
0: Naprawdę?
1: W ogóle? No oczywiście.
0: Dlaczego?
1: No dlatego, że to był już taki ogólnopolski przegląd, można tak powiedzieć, że przegląd. Chociaż brałam udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach wcześniej, jakoś może byłam młodsza, nie robiło to takiego wielkiego wrażenia na mnie. Chociaż pamiętam, jak moja mama, która chodziła na różnego rodzaju koncerty, przeglądy, to były konkursy, przeglądy, zawsze mówiła, że góra u mnie jest taka bez emocji właściwie, ale po sukience można było poznać, że drżą mi kolana, także te emocje są cały czas. I tutaj to była też taka wielka trema, wielka. Pomyślałam sobie, że jak przebrnę przez te odcinki, to znaczy, że już chyba nic mnie więcej nie zaskoczy. Tak, ten stres to już jest apogeum.
0: A największy stres był na początku,

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Wioletta Kapcewicz, która w programie The Voice Senior zachwyciła nie tylko jurorów, ale także i publiczność. I mówiąc krótko, ten program wygrała.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy z którąś z piosenek, które pani wykonywała w programie, miała pani takie najbardziej serdeczne emocje związane? Jakiś taki stosunek bardzo bliski do tego utworu?
2: No może właśnie z pierwszym utworem.
1: Kalina Jędrusik.
2: Kalina Jędrusik, tak. Myślę, że byłam z tym utworem związana może nie tyle przez osobę, co właśnie chyba tak myślami byłam przy tej muzyce, która mnie właśnie niosło, że dla niej, dla tej muzyki, ona wie, kiedy ja jestem smutna, kiedy się cieszę, kiedy mam radość w sobie i że ta muzyka tak mnie niesie i te słowa nawet też takie były adekwatne do tego mojego stosunku do muzyki. Mhm.
1: A jeśli chodzi o finałowe wykonania, to czy zostaną z panią na długo?
2: Oj, chyba Włajarz, tak. Włajarz to była aranżacja przepiękna. Nie spodziewałam się, że w ogóle można taką aranżację stworzyć. Troszeczkę właśnie takiego romantyzmu i potem jeszcze już wejście na refren takie z takim rytmem już teraz współczesnym, bardzo dyskotekowym. Także połączenie tych dwóch takich walorów tej romantyczności i dyskoteki takiej, to myślę, że nie spodziewałam się, ale podobało mi się to. Mhm.
1: A czy to były piosenki, które już kiedyś pani na przykład gdzieś śpiewała? No bo skoro pani jednak śpiewa przez całe życie, no to trochę tych piosenek też ma pani na koncie.
2: Włajarz śpiewałam oczywiście kiedyś, ale to była tak utwór ten, który słyszeliście na pewno państwo z radia, z telewizji w takim wykonaniu. Mhm. Także w tej aranżacji, tak jak powiedziałam, bardzo mi się podobało i Takie nowe wrażenia we mnie to wzbudziło, że można ten romantyzm jeszcze połączyć z tym flies, czyli z tymi skrzydłami leć i coś innego.
1: Czy ma pani jakieś utwory, które lubi pani najbardziej śpiewać?
2: Czy najbardziej? Najbardziej nie mam te utworów, które śpiewam z jakimś takim przeświadczeniem, że to są moje najpiękniejsze utwory na przykład. Mhm. Lubię właśnie te romantyczne, lubię te utwory takie z tych standardów jazzowych. Lubię na przykład, bardzo lubię utwór Zamiast, który śpiewała pani Edyta Geppert. To takie są utwory, które jakieś takie emocje pobudzają nie tylko we mnie, ale również w odbiorcach.
1: Mhm. A czy są rzeczy, których na przykład nie zaśpiewałaby pani? Produkcja by pani zaproponowała jakiś utwór i pani powiedziała, nie, tej piosenki nie chcę.
2: No może nie będę wypowiadać na ten temat.
1: Okej, tutaj
2: jest taki rodzaj muzyki chyba.

0: którego pani nie lubi, ale okej, okay, tutaj stawiamy kropkę, tak? Dobrze. A proszę powiedzieć, współpraca właśnie z trenerem w programie, to rzeczywiście jest tak, że ci uczestnicy dość ścisło współpracują ze swoim tym trenerem prowadzącym?
1: No tak. No, my pomimo nie za dużej różnicy wieku, oczywiście musimy się słuchać naszego prowadzącego, czyli naszego trenera. Mhm. Czasem to wychodzi na dobre, czasami nie za bardzo. Możemy się nie zgadzać, ale jakiś konsensus trzeba, tak, musimy się dotrzeć. Mhm.
0: Było dużo tarć?
1: Nie. Nie było dużo tarć, ale no... Być może nasza jakaś taka droga muzyczna, myślimy, że to, co wykonujemy, robimy dobrze, ale no, skoro jesteśmy pod skrzydłami naszych trenerów muzycznych, to możemy się czegoś jeszcze być może nauczyć. Albo tak jak Andrzej powiedział, że będziemy się uczyć razem, tak? On ode mnie, a ja od niego.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour, w sumie
2: najlepszy jest. Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara... Na mediaexpert.pl.
19: Reklama.
20: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

Przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materacę i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność.

0: wariata.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Dzisiejszy gość, Aleisław, Radia Pogoda, śpiewa przepięknie. I myślę, że przepięknie to jest nawet pewne niedopowiedzenie. Śpiewa zwycięsko, a to dlatego, że jest to zwyciężczyni najnowszej edycji The Voice Senior. Wioletta Kapcewicz razem ze mną w Aleisław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tak sobie myślę też o tym. Nawet sama po sobie widzę, że jak już się robi jakąś rzecz od iluś lat, no to ma się właśnie takie własne przekonanie, że tak jak robię, jest okej. I gdy ktoś mówi, że mogłoby być inaczej, to łatwo było pani to przyjąć, czy właśnie raczej gdzieś tam taki wewnętrzny bunt się pojawiał?
3: No nie, no oczywiście, że nie. No przecież po to się... Po to są jakieś dyskusje i praca nad utworem, żebyśmy spojrzeli na to nie tylko z jednej strony, tylko z dwóch, a może nawet z trzech albo czterech, no bo gdybyśmy pracowali jeszcze z innymi różnymi muzykami, trzy, cztery, pięć osób, każdy by miał swoją wizję na dany utwór i trzeba z tego jakoś wyciągnąć no, jakiś taki wniosek i być może połączyć to, a może kogoś przekonać do swojej wersji, a może ktoś przekona nas do jakiejś interpretacji właśnie całkiem innej. Mhm.
2: Czy wśród uczestników The Voice Senior jest czuć rywalizację?
3: Nie, znaczy ja tego nie odczułam. Na pewno jest jakaś taka chęć no sprawdzenia się, no każdy idzie po to, żeby się sprawdzić, ale teraz już no to ja myślę, że jakbyśmy mieli 30 czy 20 lat, to inaczej by to wyglądało, ale teraz każdy ma już uporządkowane jakieś takie swoje życie i to robimy dla przyjemności i dla chęci sprawdzenia się, bo przecież na jakąś oszałamiającą karierę to już nie za bardzo jest czas.
2: Tu się chyba nie zgodzę. No. Jeszcze jakby wiele rzeczy może się przecież wydarzyć.
3: Ale oczywiście, no ja nie mówię, że nie, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Będąc nastolatką 20+, a 60, no to jest kawałek czasu.
2: Delikatna różnica wieku jest, tak. Ledwo zauważalna, ale czy teraz jakby, czy pani ma taką wizję, że teraz po tym programie jakoś pani życie wywróci się do góry nogami?
3: No ja mam nadzieję, że się wywróci. Mhm. Także ja czekam, żeby się wywróciło. Nie całkiem oczywiście, nie całkiem. Ja się nie chcę przewrócić, tylko chcę doświadczyć się jeszcze właśnie, może właśnie na kanwie tej popularności i tego, że się podobam i ludzie chcą mnie słuchać, że będę miała okazję i możliwość dotrzeć do różnych miejsc i miejscowości i podzielić się z różnymi piosenkami, utworami i spotkam się właśnie z tymi osobami, które mnie wspierały, które będą mnie słuchać i które wysyłały SMS-y. Mam już dużo fanów.
2: Czy już pani na przykład zdarza się, że ktoś panią zaczepia na ulicy?
3: No zaczepiają na ulicy w mojej miejscowości, to tak, jest to mała miejscowość, ja wcześniej nie byłam znana, nie ujawniałam się zbytnio, nie wiedzieli ludzie, mieszkańcy, że taką mają dziewczynę, która śpiewa. No i że aż tak śpiewa.
2: Będzie płyta?
3: Oj, o płycie to jeszcze nie mówmy, ale...
2: Za wcześnie,
3: ale jest chyba w umowie jest taka klauzula, że będzie jakiś singiel. Mhm. I być może zobaczymy, jaki będzie odbiór. No, może będzie jakaś płyta.
2: Z na przykład poprzednimi zwycięzcami The Voice Senior.
3: O, zobaczymy. Jakieś tam kontakty już są, ale czy płyta będzie, to nie wiem. Może gdzieś spotkamy się na jakichś koncertach wspólnych.
2: O tym wspólnym muzykowaniu jeszcze porozmawiamy. Zapraszam do tego, żeby państwo zostali z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.
13: A przed nami jeszcze jedna godzina spotkania z Aleją Sław w Radiu Pogoda. Dzisiaj sławą w moim programie jest Wioletta Kapcewicz, zwyciężczyni The Voice Senior. Zapraszam bardzo serdecznie na tę naszą rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.

0: ty kochasz mnie. Pam, pam, pam,
1: pam. Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
2: Pogoda. Violetta Kapcewicz, czyli zwyciężczyni 7 edycji The Voice Senior, jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Chciałabym wrócić trochę, że tak ujmę, do przeszłości. Słyszałam taką historię, że zaproponował pani menadżer Krystyny Giżowskiej bycie karierę, mówiąc wprost. A pani jednak wybrała zostanie ze swoim zespołem. Dlaczego?
3: Tak, tak, to prawda. Może, jak to ująć? Raz, że byłam chyba za młoda, żeby się tak rzeczywiście rzucić w wir tej całej machiny rozrywkowej. Mhm. Dwa, że niedawno dopiero zaczęliśmy te koncerty z zespołem Orfeusz. Mhm. Byłam tam zatrudniona i no, jestem osobą na tyle odpowiedzialną, że raczej patrzę na wszystkich naokoło, nie na siebie. Mhm. I także ten taki mój, no trudno to nazwać tak opiekuńczością, ale chyba taką obowiązkowością, mhm. że skoro jestem w zespole, dopiero co zaczęliśmy koncerty, były przygotowania, jestem wokalistką i mamy już jakieś koncerty zaplanowane na przyszłość, no muszę się jakoś wywiązać z tej pracy i nie zostawić wszystkich innych na lodzie.
2: Z perspektywy czasu to była dobra decyzja?
3: Oj, no cóż, nie ma co patrzeć w przeszłość, bo różnego rodzaju rzeczy się zdarzają po drodze i myślę, że to, że w tamtym czasie nie zdecydowałam się, widocznie tak miało być. No nie będziemy wracać teraz, co się wydarzyło 40 lat temu i płakać nad rozlanym mlekiem, jakby co. Ale może tak, no kto wie, jakby się to potoczyło wcześniej, jakbym się zdecydowała. Ale no trudno, tak wyszło, jak wyszło i nie pierwszy, to i nie ostatni raz, kiedy ludzie gdzieś na swojej drodze nie będą korzystać z okazji. A ja nie jestem właśnie osobą taką za bardzo przebojową chyba. I ta moja nieprzebojowość właśnie chyba przez tyle lat siedziałam tak sobie w kąciku zamknięta i w końcu powiedziałam, nie, no teraz to już czas dla mnie. Teraz niech to będę ja. Niech mnie zobaczą, że jest taka dziewczyna, co śpiewa.
2: No właśnie, czyli jakby te poprzednie decyzje doprowadziły też do punktu, w którym teraz pani jest.
3: No właśnie,
2: do bycia zwyciężczynią The Voice Senior. Jak zareagowali pani najbliżsi, jakim pani powiedziała, że idę, teraz czas dla mnie?
3: Nikt nie wiedział.
2: Nikt nie wiedział?
3: Nikt nie

0: Kurczę, można było komuś powiedzieć. Nie, a co by było, jakby się nie odwrócili? Ale już ustaliłyśmy fakty, że była afirmacja, że się odwrócą, więc wiadomo było, że się odwrócą.
1: No, nie chciałam zapeszać, może nie wiem, nie chciałam. Tak jak mówiłam, nie jestem taką osobą, która lubi szum wokół siebie. Taka jakaś jestem, wycofana, troszeczkę introwertyczka, ale myślę, że no ten taki mój akces w tym programie to był tylko moją decyzją i żeby mnie nikt od tego nie odwodził albo nie wspierał zbytnio, a potem się rozczarował, to chciałam to sama przeżyć jakoś. Mhm.
0: A potem jak już syn się dowiedział, to już wszyscy trzymali kciuki za panią?
1: No myślę, że tak. No, to była. Zresztą ja pamiętam na jakichś uroczystościach takich rodzinnych, to też była taka wzmianka o tym, że ach, może byś poszła do tego programu. Mhm. No nikomu nie mówiłam, bo to nawet już byłam w programie, już wysłałam swoje nagrania. No i po takiej uroczystości już, jak już powiedzieli, że może byś pojechała jednak, może byś się zgłosiła. Ja nic nie powiedziałam, nic, że jestem już w programie.
0: The Voice Senior, to wiadomo, najważniejsze jest śpiewanie, najważniejsze są piosenki i muzyka, no ale jednak jeszcze jest cała ta oprawa, czyli stroje, to jak się ubrać, uczesać, umalować i tak dalej. Czy to było jakimś takim wyzwaniem trochę dla pani? Czy na przykład, nie wiem, te wszystkie sukienki, w których pani występowała, miała pani wpływ na ich wybór, czy ktoś za panią wybierał?
1: Nie. No to ja się przygotowywałam do tego. Ja miałam chyba jedną sukienkę tylko kupiłam, a tak to miałam w swojej szafie te kreacje. Także, oprócz tej zielonej spódnicy, taką miałam zieloną spódnicę w jednym utworze, tak, to mnie dziewczęta ubrały tam w garderobie, tak, to były stylistki, a reszta to moje suknie. Także musiałam się czuć dobrze i chyba tak odpowiednio do danej piosenki chciałam się ubrać, ale oczywiście trzeba było wcześniej wysłać zdjęcia w tych sukienkach i panie, które decydowały o tym, jaka kreacja będzie odpowiednia, tak, nie kwestionowały, albo wybierały, no może dzisiaj nie ta, tylko druga sukienka, a na tą przyjdzie czas jeszcze.
0: Nie odchodźcie państwo zbyt daleko od radio odbiornika, bo do tej rozmowy dosłownie za parę chwil wrócimy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Wioletta Kapcewicz, zwyciężczyni 7. edycji The Voice Senior, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Chwilę temu rozmawiałyśmy o tym, że stylizację pani Wioletta do programu wybierała sobie sama.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Czy to w takim razie bycie w pewnym sensie w swoich ubraniach trochę jednak daje taki komfort psychiczny, że jednak jest się sobą, a nie jest się przebranym za kogoś na scenie?
3: Ale oczywiście. Oczywiście, że tak. No ja właśnie tak nie za bardzo się czułam w tej spódnicy, którą dostałam. No ale no tak... No tak trudno. No, myślę, że te utwory, w których, które śpiewałam i w których byłam ubrana właśnie w swoje stroje, to czułam się pewniej, czułam się tak, jak ja bym chciała wyglądać. No bo gdyby nie te stroje, to właśnie chyba czułabym się przebrana, a nie ubrana.
1: Gdyby miała pani wspomnieć jedną rzecz, która z panią na długo zostanie po tym programie, to co by to było?
3: No i to cała przygoda, no to cały program. No nie da się tak wyodrębnić czegoś z tego programu, który trwał chwilę. Mhm. No ten czas to rzeczywiście przeszedł szybciutko. I myślę, że ta cała przygoda, poznanie ludzi, poznanie też za jakiś kulis tej produkcji, to też zostaje. No to ma wpływ, bycie w tym programie, to ma wpływ na cały odbiór tego. To nie tylko przecież jest telewizja i odbiornik, tylko właśnie uczestniczenie w próbach i trzeba było się czasem zmieścić w czasie, czasem ten czas to się dłużył, a czasem trzeba było szybciutko gdzieś lecieć, bo już czas, bo już musimy się spieszyć. No także, no przeżycie tego całego programu, to jest rzeczywiście no, przygoda i zostanie ze mną do końca życia.
1: Nie mieszka pani na co dzień w Warszawie, nie mieszka pani nawet blisko Warszawy na co dzień. Jak się pani udawało łączyć program z życiem?
3: No cóż, no przecież ja jestem już na emeryturze. Co prawda pracuję jeszcze w hotelu, ale zawsze można przecież wziąć sobie wolne, powiedzieć, ja jutro jadę do Warszawy, muszę jechać na próbę.
1: Ale tyle godzin trzeba jechać najpierw.
3: No trzeba jechać, ale cóż, no to jest taka rzecz, że zostawia się wszystko i w pewnym wieku ta przygoda z muzyką to już jest na tyle ważna, że reszta może być mniej ważna.
1: Zdarzyło się pani w pociągu jeszcze powtarzać jakieś piosenki, przygotowywać
3: oczywiście.
1: Się?
3: No, oczywiście, że tak. Otwiera sobie tableta i sobie tam patrzyłam na słowa, albo ze słuchawką w uszach jeszcze słuchałam podkładu i sobie powtarzałam, żeby się nie pomylić. Także jeszcze ostatnie przygotowania były w pociągu, chociaż tak jak Andrzej mówił, że już koniec, że już jak jesteśmy na scenie, nie przypominać sobie nic, ani nawet dzień wcześniej też, żeby mieć głowę taką jakąś, no już z tych emocji taką czystą, a to na pewno nam się przypomni w trakcie.
1: Czy był taki moment, że pomyśla sobie pani, stojąc na scenie, że nie da pani rady, że wracam do domu, nie chcę już?
3: Miałam takie właśnie po jednym utworze. Tam tak, jesienne liście, to były tak, ten evergreen. I co mi, głos mi odmówił posłuszeństwa, to raz. I właśnie byłam przebrana, nieubrana. I była za niska tonacja troszeczkę w tym utworze i pomyślałam po odśpiewaniu już tego utworu, powiedziałam, ja chcę już jechać do domu. Nawet chyba komuś to powiedziałam. Ja już chcę jechać do domu, już nie chcę tu być. Byłam załamana. No ale potem był włajarz i I już potem odleciałam.
1: Wszystko wróciło na odpowiednie tory.
3: Tak jest.
1: Tak się zastanawiam, czy teraz po takim dużym przeżyciu, którym jest jednak program i tak jak pani mówi też tym, że i ta publiczność jest nie dość, że w studiu, to jeszcze i przed telewizorami bardzo duża, to czy temat tremy dalej z panią będzie, czy po prostu już odejdzie w zapomnienie?
3: No ta trema na pewno już odejdzie w zapomnienie, bo to była bardzo stresująca trema. Mhm.
1: Taka niezdrowa trochę.
3: Niezdrowa, mhm. Niezdrowa. Bałam się też właśnie o swoje serce, o swoje żyły, czy mnie wytrzymają. Ale no tak musiało być. No, no, to był program, który rzeczywiście wymagał poświęceń i no i ten stres to był czasami motywujący, może troszeczkę później, ale na scenie to zdrowotnie musiałam chyba go trochę odczuć. Ale teraz to będzie, mam nadzieję, tylko stres taki motywujący, bo nawet jak będę się widziała z publicznością i będą przychodzić na moje koncerty, to będę wiedziała, że przychodzą dla mnie i że będą mi przychylni i że nawet wybaczą mi jakieś potknięcia, także nie będzie to stres taki demotywujący, tylko motywujący i taki przyjazny.
1: Domyślam się, że są różne zapisy w umowie z programem, o to nie pytam, ale gdyby była taka możliwość, to czy jeszcze raz wzięłaby pani udział w takim programie teraz, po przeżyciu jednego programu?
3: Ja przez całe swoje życie brałam udział w konkursach, także to było rzeczywiście dużo różnych przeglądów, konkursów i chyba właśnie dlatego też bym wzięła udział, ponieważ przed przystąpieniem do programu The Voice Senior również brałam wcześniej udział w konkursie też senioralnym we Wrocławiu, który odbył się pół roku wcześniej. Jeszcze wcześniej chyba tutaj w Warszawie też był taki konkurs piosenek pana Jerzego Przybory, też brałam udział. Tak, żeby się sprawdzić jeszcze przed tym takim wielkim konkursem, powiedzmy, to brałam udział jeszcze w takich konkursach. Jeszcze pomimo tego, że te 60 tam jest, to jeszcze się odważyłam na branie udziału w tych dwóch przeglądach, konkursach takich.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
1: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
0: Serio? A co tam takiego?
1: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
0: Brzmi jak wydatek.
1: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
0: No to na co jeszcze czekamy?
1: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
0: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Została ostatnia reklama.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też bardzo ciekawe podejście ma pani do tego programu, właśnie jako do konkursu, jako do przeglądu, jakby kolejnego takiego muzycznego wyzwania, a nie programu jakiejś wielkiej produkcji telewizyjnej. Czy z tych takich różnych konkursów, nie tylko tych właśnie telewizyjnych, ale w ogóle, w których pani brała udział, ma pani wspomnienia z jakimś szczególnym?
2: No właśnie chyba tutaj w Warszawie, w domu Kultury Oko, to był taki ten chyba pierwszy konkurs, który mnie przygotował do brania udziału potem w następnych. I cóż, zobaczyłam siebie tam wśród tych młodych ludzi, którzy śpiewają utwory Jerzego Wasowskiego i Przybory. I myślę sobie, no tak, skoro ja tutaj jestem jedną z najstarszych uczestniczek, bo tam byli sami młodzi ludzie po szkołach muzycznych albo w trakcie, to myślę sobie, no jednak coś chyba jestem warta, ktoś mnie docenia za ten mój głos. Więc to było takim przygotowaniem do tego, tak powiedzmy, że przeglądu. No ja nie traktuję tego jako straszny program telewizyjny z wielką karierą, tylko właśnie do takiego przeglądu. Dlatego chciałabym też powiedzieć tym, którzy oglądają, komentują przed telewizorami, że to nie jest tak, że siedzi się w fotelu i myśli sobie, a teraz pójdę do programu. To trzeba się trochę przygotować. Ja pomimo tego, że no podobno dobrze śpiewałam, no też się przygotowywałam i chciałam się sprawdzić przed przystąpieniem do programu, biorąc udział w tych przeglądach, w tych konkursach. Także to jest też obycie właśnie troszeczkę ze sceną, troszeczkę z mikrofonem, z tremą, z drżeniem. To trzeba przeżyć wcześniej, a nie w trakcie programu, bo to się spalimy na pewno.
1: Mimo wszystko program to też dużo ocen w internecie. Czy pani czyta te komentarze, czy jednak nie bierze pani tego zupełnie do siebie?
2: Czytam komentarze różne. I te pozytywne, i te negatywne. No z tych negatywnych to, no miałam ubaw. Czasami w nocy to się śmiałam do siebie. Myślałam sobie, no tam sąsiadka za ściany, to myślę, co ona tam robi, że ona się śmieje o 12 w nocy. Ale nie biorę tych uwag do siebie, jakichś takich hejtowych. Nie interesuje mnie to, co ktoś może o mnie mówić, jak mnie nie zna. I to są i jakieś opinie, wrażenia. No cóż, no, są plusy i minusy. Trzeba się z tym pogodzić.
1: Ale to właśnie zapytałam o to, dlatego że powiedziała pani, że jest pani osobą taką introwertyczną i że tu się pani przygotowywała do tego, żeby wystąpić właśnie w programie jako kolejnym konkursie. No i właśnie wtedy raptem przychodzi ta popularność. No i właśnie z jednej strony pojawia się dużo miłych komentarzy i to poczucie właśnie, że są fajni ludzie, którzy głosowali, którzy wysyłali SMS-y albo którzy po prostu chcą pani słuchać. No a potem jednak jest to takie trochę nasze bagienko, które czasami potrafi też człowieka zdemotywować. Ale to rozumiem, że to raczej nie demotywuje pani, tylko wkłada to pani raczej w taką kategorię pośmiać się.
2: No tak, to jest taka szufladka, która od czasu do czasu może być otworzona, spojrzeć tam i zamknąć i mieć to z tyłu głowy. Nie mamy wpływu na wszystkie opinie, które będą krążyć w sieci o nas. Nie wiem, to chyba świadczy o jakiejś, jakby to powiedzieć ładnie, może o jakiejś frustracji tych osób, które opiniują, wydają opinie, nie znając człowieka. No cóż, no to jest ich opinia, mają do tego prawo, a ja mogę się z tym nie zgodzić, bo znam swoją wartość, znam siebie i nie przyjmuję tego. Otaczam się tylko dobrą energią, tak cały czas mówię i ta zła energia do mnie nie dochodzi. Niech wraca tam, skąd przyszła. Ta zła energia.
1: To jest absolutnie bardzo dobre podejście. Gdyby pani mogła teraz sobie tak pomarzyć i wybierać w każdym gatunku i w każdej możliwości, to jaką płytę chciałaby pani nagrać?
2: Na pewno taką właśnie z takimi utworami dla wrażliwców. Mhm. Żeby ich jeszcze tak troszkę przytrzymać w tej takiej relaksacji, w tym wyobrażeniu sobie mnie jako właśnie takiej dziewczyny, która wychodzi w tych strojach, bo przecież tak dałam się zapamiętać. Mhm. Ale ja się nie zamykam na żaden rodzaj innej muzyki, oprócz jednego. Także w różnych też śpiewam wesołe piosenki i energetyczne. Także myślę, że jeszcze dam się poznać z innej strony.
1: Śpiewała pani również i w hotelach. Czy teraz po programie też będziemy mogli panią na przykład usłyszeć właśnie w jakimś hotelu?
2: No w hotelach to jest za dużo powiedziane. Tak też krąży taka plotka w sieci, że ja bardzo mam dużo koncertów i koncertowałam i w hotelach, nie wiem, i właśnie po Niemczech koncertowałam w hotelach i tu w Polsce. Także mam jeden hotel, w którym występuję raz albo dwa razy w miesiącu. Mhm. To są... No to jest hotel w Świeradowie Zdroju, nie będę mówić o jaki hotel chodzi. W każdym bądź razie można mnie tam usłyszeć, ale trafić trzeba się pytać, bo można nie trafić. Nie jestem rozrywana.
1: Powiedziała pani, że pomyśla sobie pani, że teraz jest czas dla pani, że pani chce wziąć udział w tym programie, skupić się na śpiewaniu i na sobie. Ale zadam to jednak pytanie, czy na przykład nie miała pani takiej obawy, że właśnie pojawią się takie komentarze, że no gdzie to w tym wieku jeszcze śpiewać? Ma pani dopiero 18 lat, to już ustaliłyśmy.
2: 18 plus.
1: Tak, z doświadczeniem.
2: Tak.
1: No ale właśnie często jest tak, że no to już tam ten czas na taką karierę jakąś zawrotną może minął.
2: No bo to taka jest prawda, że na zawrotną karierę czas minął, bo gdybyśmy chcieli zawrotną karierę robić, to trzeba by się było zgłosić do jakiegoś producenta muzycznego w wieku 15 lat.
1: Albo The Voice Kids.
2: No właśnie, żeby jakąś taką opieką i wsparciem następne lata tak było się pod parasolem ochronnym takiego producenta. A teraz, no cóż, no ja będę zadowolona i szczęśliwa, jak będę mogła się pokazać w różnych miejscach Polski, jak będę zapraszana na jakieś uroczystości i może koncerty właśnie przez te telewizyjne. No zobaczymy, no. Nie mówię nie, tylko mówię, że mam czas. I czekam na propozycje.
1: A o tych propozycjach już się pojawiających jeszcze chwilę porozmawiamy w Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami. Wioletta Kapcewicz, zwyciężczyni najnowszej edycji The Voice Senior, jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy już się zdarza, że jest pani jednak częściej w Warszawie niż wcześniej?
2: Ale oczywiście, tak. Wczoraj miałam też wywiad, dzisiaj u państwa. Także tych spotkań jest więcej. Mhm. Jeszcze telefonicznie też jestem pod telefonem na łączach, że tak powiem, z Polską. Mhm. Także zobaczymy. No, jest większy odbiór i taka chęć współpracy ze mną.
1: To zainteresowanie bardziej jest dla pani stresujące, czy takie miłe i motywujące?
2: Oj, motywujące, oczywiście, że tak. Jasne. Nie, stresujące nie. Dlatego mówię, że teraz, skoro przyszedł taki czas dla mnie, to ja się cieszę, że jeszcze pomimo tego, że mam 18 i plus, to jeszcze mogę się realizować i jeszcze mogę dać jakieś takie spotykać się z odbiorcami, z publicznością, z tymi, którzy chcą i będą chcieli mnie oglądać i słuchać.
1: Czy chciałaby pani uczyć śpiewać?
2: A miałam już takie zapytanie właśnie. Prawdopodobnie bym była dobrą nauczycielką, bo jestem nie jestem jakaś taka jakąś taką osobą, która na siłę chce kogoś zmusić do śpiewania. Mhm. Mogę dać wskazówki. Ja robię to spokojnie, także bez agresji. I prawdopodobnie dzieciom by to sprawiło przyjemność, mi również, ale też pytali się mnie, czy dla dorosłych byłyby takie lekcje możliwe. Także też myślę, że parę uwag takich, z których by skorzystali ci moi potencjalni uczniowie, by skorzystali właśnie na przyszłość.
1: Zapytałam o to, bo właśnie słuchając pani wykonań, pomyślałam sobie, że właśnie bije taki bardzo duży spokój z pani śpiewu i że pani nad tym głosem absolutnie panuje, co też mnie na przykład właśnie bardzo zastanawia, dlaczego pani mówi, że miała pani jakąś niedyspozycję głosową, najwidoczniej mało słyszę. Natomiast właśnie pomyślałam sobie o tym, że czasami ludzie jednak tylko wolą skupić się na sobie, potrafią zapanować nad swoim głosem, a już jeśli chodzi o taką myśl w ogóle o uczeniu innych, no to, że niekoniecznie. Ale to też chyba fajnie, jak ktoś jednak chce się dzielić tym, co sam potrafi robić w tak super sposób. Czy pani też pamięta jakichś swoich takich nauczycieli, którzy na panią mieli duży wpływ?
2: No ja miałam w zasadzie tylko dwóch nauczycieli.
1: Aha.
2: Tak, to był pan w szkole podstawowej, pan Zjawin, i potem już później w Młodzieżowym Domu Kultury to był pan Roman Buczniewski, z którym mnie właśnie przygotowywał do konkursu piosenki radzieckiej. I tam doszłam tam dwa razy, byłam laureatką w Zielonej Górze. No i tak trochę spędziłam czasu w tym Młodzieżowym Domu Kultury i do tej pory mamy relacje ze sobą, także on wspiera mnie, przychodzi na moje jakieś spotkania, na moje koncerty takie i oglądał w programie. Także jest po prostu taka jeszcze taka zażyłość między nami, chociaż to minęło już tyle lat i teraz się tak odnowiło, bo się cieszy, też się cieszy z tego mojego, jakby nie mówić, sukcesu.
1: Czyli można powiedzieć, że Dom Kultury jest dobrym miejscem do tego, żeby zacząć przygodę ze śpiewaniem.
2: Ale oczywiście, że tak. Także ja nawet polecam tym osobom już w tym kwiecie wieku, tak? Myślisz sobie, że dobrym by było rozwiązaniem zapisanie się do na przykład takich sekcji gdzieś w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, żeby można było rozwijać i cały czas jeszcze panować nad tym głosem i szkolić się. A zresztą każdy ma jakieś zainteresowania i pasje, także na pewno w poszczególnych działach są różne sekcje, gdzie można się zapisać i jeszcze te swoje zdolności, obojętnie jakie, czy to malarskie, czy rysownicze, czy piosenkarskie, jeszcze dalej kształcić i się też rozwijać.
1: No to teraz tak właśnie przyszło mi do głowy takie pytanie, czy jeszcze z jakiejś z innej pasji panią poznamy?
2: Tak, moja taka druga pasja, no może to nie pasja, ale taka odskocznia, to jest, nie powiem, że ogrodnictwo, bo to by było za duże słowo, no chodzę na działkę, czy ja tam uprawiam, ja chodzę z końca do końca i jak przejdę całą działkę na drugi koniec, to wracam, bo już jest coś do roboty. Także tam odpoczywam. Pomimo tego, że pracuję rzeczywiście ciężko, no teraz już mniej. Z racji tych obowiązków przyjemnych oczywiście. Także zaczyna się sezon już wiosenny, także czeka mnie teraz ogrom pracy na działce. Ale ja tam odpoczywam, nawet jak się ubrudzę, jestem tam po prostu taką ogrodniczką z brudnymi rękoma. Nie to, że taka sceniczna, ale chodzę, przycinam, pielę, kopię. Także no, to jest taka druga moja, powiedzmy, takie hobby.
1: Czyli po takiej pracy w ogródku jako ogrodniczka wskakuje pani w piękną suknię i występuje pani na scenie.
2: No tak, jak można było zauważyć. Ale to był taki okres przejściowy, także na działce nic nie było do roboty i teraz się zaczyna ta druga część.
1: Mam jednak nadzieję, że częściej panią będziemy mogli zobaczyć na scenie niż w ogródku.
2: Tam będę tylko chodzić sobie odpoczywać.
1: Czy na razie już w planach jakichś najbliższych koncert, gdzie można panią zobaczyć, posłuchać pani?
2: No już jest w mojej miejscowości, w Szklarskiej Porębie, jest już zaplanowany koncert 28 marca w naszej takiej sali na czwartym peronie, taka sala, do której są zapraszani różni wykonawcy z całej Polski i ja tam będę też.
1: Mam nadzieję, że spotkałyśmy się dzisiaj i że spotkamy się niebawem przy okazji pani płyty. Trzymam mocno kciuki, żebyśmy rzeczywiście mogły porozmawiać o płycie jak najszybciej. Bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie. Było mi niezmiernie miło.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcą państwo usłyszeć więcej z rozmowy z Violettą Kapcewicz, to zapraszam bardzo serdecznie na www.radiopogoda.pl. Tam także pozostałe spotkania w Alei Sław Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo za dziś państwu dziękuję.

książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się

0: mama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.

0: Pamiętaj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: ma nic milszego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
2: Mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Została ostatnia reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

płynące z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Beauchamp zaczął oglądać obrazy. Ale mimo wszystko, mówił Monte Cristo, chyba nie jesteś pan w humorze. Mam migrenę. A wie pan, kochany wicehrabio, rzekł Monte Cristo, mam na tę chorobę niezawodne dla pana lekarstwo. Pomaga mi ono za każdym razem, gdy natykam się na jakieś przeciwności. Cóż to takiego? Zapytał młodzieniec. Zmiana miejsca. Naprawdę? Tak. Teraz na przykład spotkały mnie pewne przykrości, więc wyjeżdżam. Chce pan pojechać ze mną? Spotkały pana przykrości? Zdziwił się Beauchamp. To niesłychane. Jakie? Mówi pan o tym tak niefrasobliwie. Bardzo chciałbym zobaczyć, jaką miałby pan minę, gdyby w pańskim domu toczyło się śledztwo. Śledztwo? Jakie śledztwo? No przecież pan de Villefort prowadzi dochodzenie przeciw memu zacnemu mordercy. To podobno bandyta, uciekinier z galer. A, prawda, rzekł Beauchamp. Czytałem o tym w dziennikach. Co to za jeden ten Kadrus? Zdaje się, że pochodził z Prowansji. Pan de Villefort słyszał o nim, gdy był jeszcze w Marsylii. A i pan Danglars przypomina sobie, że skądś go zna. Toteż prokurator bardzo wziął sobie całą sprawę do serca. Zainteresowała też mocno prefekta policji. I w konsekwencji tego ogólnego zainteresowania, za które jestem niezmiernie wdzięczny, przysyłają mi tu od 2 tygodni najrozmaitszych bandytów z Paryża i okolic pod pretekstem, że jest wśród nich zabójca Kadrusa. Jeśli tak dalej pójdzie, to już za 3 miesiące w całym pięknym królestwie francuskim nie będzie ani jednego złodzieja czy bandyty, który nie miałby w małym palcu rozkładu mojego domu. I dlatego zamierzam zostawić im mój dom i czmychnąć, gdzie mnie oczy poniosą. Niech pan jedzie ze mną, Albercie, nie pożałuje pan. Chętnie. A więc postanowione? Postanowione, ale dokąd? Nad morze, mój hrabio. Nad morze. Musi pan wiedzieć, że jestem marynarzem, jestem dzieckiem wykołysanym w ramionach starego Okeanosa i wypieszczonym na łonie pięknej Amfitryty. Baraszkowałem na jego zielonym płaszczu i na jej błękitnej sukni. Kocham morze tak, jak kocha się kochankę i gdy go długo nie widzę, zaczynam tęsknić. Jedźmy, hrabio, jedźmy. No to, mój drogi Albercie, dziś wieczór na dziedzińcu będzie czekała podróżna bryka, w której można się wyciągnąć tak doskonale, jak w łóżku. Będzie zaprzężona w 4 pocztowe konie. Panie Beauchamp, może zabierze się pan z nami? Starczy miejsca i dla 4 osób zmieścimy się. Bardzo dziękuję. Właśnie wracam z nadmorza. Jak to z nadmorza? Albo prawie, to była taka mała wycieczka. No to co z tego? Jedź z nami, zawołał Albert. Nie, kochany Albercie, zrozum, że skoro odmawiam, to znaczy, że naprawdę nie mogę jechać. Zresztą muszę przecież, dodał ciszej, pozostać w Paryżu choćby po to, aby pilnować listów, jakie napływają do gazety. Jesteś wspaniałym przyjacielem, tak. Masz rację, zostań. Pilnuj i postaraj się odkryć wroga, który zamieścił to ogłoszenie. Beauchamp wyszedł. Ostatni uścisk dłoni, jaki wymienili z Albertem, wyraził wszystko to, czego nie mogli sobie powiedzieć w obecności hrabiego. Co to za wspaniały chłopak ten Beauchamp, rzekł Monte Cristo po wyjściu redaktora. Prawda, panie Albercie? O tak. Sama szlachetność, mogę za to ręczyć. Kocham go z całej duszy, ale skoro już jesteśmy sami, to niechże mi pan powie, dokąd się udamy? Do Normandii, jeśli się pan zgodzi. Cudownie, na głuchą wieś, prawda? Żadnego towarzystwa?

0: A to fala, jak mawiał Szekspir. Jeden był wielkim monarchą, drugi wielkim poetą, musieli więc znać się na kobietach. Na kobietach tak, ale moja matka jest kobietą jedyną w swoim rodzaju, jest niezmiernie oszczędna w okazywaniu uczuć, ale gdy już nimi kogoś obdarzy, to na zawsze. A doprawdy, westchnął Monte Cristo, i według pana, pańska matka zaszczyca mnie innym uczuciem niż tylko doskonałą obojętnością? Już to panu mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Jest pan naprawdę bardzo dziwnym człowiekiem i doprawdy ponadprzeciętnym. Oho, tak, bo moja matka nie tylko jest panem zaciekawiona, ale jest wyraźnie zainteresowana. Gdy jesteśmy sami, rozmawiamy wyłącznie o panu. I nie przestrzegła pana przede mną? Wprost przeciwnie. Powiedziała mi: Albercie, jestem przekonana, że hrabia jest człowiekiem głęboko szlachetnym. Staraj się pozyskać jego przyjaźń. Monte Cristo spuścił oczy i westchnął. Doprawdy? Tak więc nie tylko nie będzie się sprzeciwiać mojej podróży, ale pochwali ją z całego serca, bo w ten sposób będę mógł spełnić jej zalecenie, które powtarza mi co dzień. Niech pan więc idzie. I do wieczora czekam o 5:00. Będziemy na miejscu o północy, najpóźniej o 12:30. Gdzie? W Treport? W 8 godzin chce pan przejechać 48 mil? Można i prędzej, odparł Monte Cristo. Jesteś pan naprawdę cudotwórcą. Jeszcze trochę, a prześcignie pan nie tylko koleje żelazne, co we Francji nie będzie szczególnie trudne, ale nawet telegraf. A tymczasem niech pan będzie punktualny, bo czeka nas jakieś 7-8 godzin drogi. Proszę się nie martwić, będę musiał się tylko spakować. Albert wyszedł. Monte Cristo uśmiechnął się jeszcze, skinąwszy mu głową, po czym przystanął na chwilę, pogrążając się w zadumie. W końcu przesunął dłonią po czole, jakby chciał w ten sposób rozpędzić jakieś myśli, podszedł do dzwonka i zadzwonił 2 razy. Wszedł Bertuccio. Panie Bertuccio, rzekł, nie jutro ani nie pojutrze, jak zamierzałem na początku, ale dziś jeszcze wyjeżdżam do Normandii. Zdaje mi się, że do 5:00 ma pan dość czasu. Każ uprzedzić koniuszych na 1:00 stacji. Pan de Morcerf jedzie ze mną. Bertuccio wyszedł i natychmiast spełnił rozkaz. Foryś popędził do Pontoise z wiadomością, że powóz nadjedzie o 6:00. Z Pontoise natychmiast wyruszył goniec do następnej stacji i tak po 6 godzinach wzdłuż całej drogi czekały gotowe konie. Przed wyjazdem hrabia poszedł do Hajde, zawiadomił ją o podróży i oddał cały dom pod jej rozkazy. Albert przybył punktualnie. Podróż, z początku smętna, stała się intrygująca na skutek szybkości, jakiej nabrali. Albert nie wyobrażał sobie nawet, że można tak pędzić. No tak, rzekł Monte Cristo, waszymi dyliżansami jedzie się ledwo 2 mile na godzinę, a przy tym macie to głupie prawo, które mówi, że nie wolno wyprzedzać innych podróżnych bez odpowiedniego pozwolenia. Dlatego też ktoś chory i marudny może zmusić wesołych i zdrowych, by się za nim wlekli. Unikam więc, jak mogę, tych niedogodności. Jeżdżę z własnym pocztylionem i własnymi końmi, czy nie tak, Ali? To mówiąc, hrabia wychylił się przez okienko i krzyknął lekko, co jakby dodało koniom skrzydeł. Nie biegły już, a leciały. Powóz dudnił jak grom, tocząc się po królewskim gościńcu. Zdumieni przechodnie oglądali się za tym ognistym meteorem. Ali pokrzykiwał na konie i uśmiechał się, łyskając białymi zębami i ściskając w silnych dłoniach ociekające pianą lejce. Grzywy pędzących koni powiewały na wietrze. Ali, dziecię pustyni, był teraz w swoim żywiole. Oto rozkosz, jakiej nie znałem, westchnął Morcerf. Rozkosz, jaką daje prędkość. Jego twarz rozchmurzyła się, jakby ostatnie z pokrywających ją chmur zostały uniesione przez wiatr.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Skąd u diabła bierze pan takie konie? Zapytał hrabia de Morcerf. Chyba robią je panu na zamówienie. Ależ właśnie tak, odparł hrabia. 6 lat temu znalazłem na Węgrzech doskonałego ogiera, który słynął z wyjątkowym

pan mój drogi, kradnie, bo ma żonę, dzieci i wielkie ambicje w stosunku do siebie i w stosunku do swojej rodziny. Kradnie przede wszystkim dlatego, że nie jest pewien, jak długo jeszcze będzie u pana. Chce więc zapewnić sobie przyszłość. Bertuccio zaś jest na świecie sam. Bierze z mojej kasy tyle, ile chce, nie zdaje mi rachunku i ma pewność, że go nigdy nie odprawię. Skąd ta pewność? Bo nie znajdę nikogo lepszego od niego. Jest pan w jakimś błędnym kole przypuszczeń. Bynajmniej jestem zupełnie pewien swoich ludzi, bo dla mnie dobry sługa to ten, którego życie i śmierć zależy ode mnie. Czyli życie i śmierć Bertuccia zależą od pana? Tak, odparł chłodno hrabia. Istnieją słowa, które zamykają rozmowę jak żelazna brama. Taką siłę miało słowo tak, wypowiedziane przez hrabiego. Cała podróż przebiegła z tą samą szybkością. 32 konie, czekające czwórkami na 8 stacjach, pozwoliły im pokonać 48 mil w 8 godzin. W środku nocy zajechali przed bramę pięknego parku. Odźwierny czekał przy otwartej bramie. O przyjeździe pana uprzedził go posłaniec, wysłany z ostatniej stacji. Było w 14:30 nad ranem. Zaprowadzono Morcerfa do jego apartamentu, gdzie czekały na nie już i kąpiel, i kolacja. Służący, który jechał z tyłu powozu, był na usługi Alberta. Baptysta, który przez drogę siedział na koźle, miał jak zwykle usługiwać hrabiemu. Albert wykąpał się, zjadł kolację i położył się spać. Przez całą noc kołysał go melancholijny szum fal. Kiedy się zbudził, podszedł od razu do okna, otworzył je, po czym wyszedł na mały taras. Przed nim rozpościerało się bezkresne morze, a z tyłu widać było śliczny park, który łączył się z niewielkim lasem. W niewielkiej zatoczce kołysała się zakotwiczona korweta o smukłych masztach. Na szczycie najwyższego z nich powiewała flaga z herbem hrabiego de Monte Cristo. Na tarczy widniała złota góra na tle przejrzystego, błękitnego morza. Na wierzchołku góry wznosił się szkarłatny krzyż. Mogła to być zarówno aluzja do nazwiska hrabiego, przypominającego o Kalwarii, górze, którą męka pana naszego uczyniła droższą od złota, i do krzyża, hańbiącego narzędzia śmierci, które uświęciła boska krew, jak i do jakichś osobistych wspomnień. W spowitej mrokiem przeszłości tego człowieka zdawały się bowiem skrywać jakieś wielkie, nieznane cierpienia i równie tajemnicze odrodzenie. Wokół korwety aż roiło się od rybackich łódek należących do chłopów z okolicznych wiosek. Łodzie te przypominały pokornych poddanych, oczekujących na rozkazy królowej. Wszystko tutaj, jak i w każdym innym miejscu, w którym Monte Cristo bawił choćby tylko 2 dni, było urządzone z najwyższym komfortem. Życie w jednej chwili stawało się tu wygodne i łatwe. Albert zastał w przedpokoju 2 strzelby i wszelkie przybory myśliwskie. Na parterze znajdowało się dość wysokie pomieszczenie, zawierające zestaw urządzeń przeznaczonych do wędkowania, stosowanych przez Anglików. Wielkich pasjonatów łowienia ryb, co wynika z tego, że są zarazem cierpliwi i leniwi. Jak dotąd nie zdołali oni jednak zarazić upodobaniem do tych zmyślnych urządzeń zawodowych rybaków we Francji. Cały dzień upłynął na rozmaitych rozrywkach, w których wynajdywaniu hrabia Monte Cristo był wprost niezrównany. Ustrzelili w parku 12 bażantów, złowili w strumykach tyle samo pstrągów, obiad zjedli w altanie z widokiem na morze, a herbatę wypili w bibliotece. 3 dnia wieczorem Albert zasnął w fotelu przy oknie, wyczerpany nieco takim trybem życia, które dla Monte Cristo wydawało się fraszką. Hrabia tymczasem opracowywał z architektem plan oranżerii, którą chciał tu postawić. Nagle młodzieniec obudził się, wyrwany ze snu przez tętent konia galopującego po kamiennym gościńcu. Wyjrzał przez okno i ze zdziwieniem, a zarazem z niepokojem stwierdził, że był to jego lokaj, którego nie wziął ze sobą, żeby nie sprawiać hrabiemu kłopotu. — Florentin tutaj? —
zawołał, zrywając

0: się z krzesła. Czyżby moja matka zachorowała? I rzucił się do drzwi. Monte Cristo odprowadził go spojrzeniem. Albert zbliżył się do zasapanego jeszcze lokaja, który wyjął z kieszeni jakiś pakiecik i wręczył go Albertowi. W pakiecie była gazeta i list. Od kogo ten list? Zapytał żywo Albert. Od pana Beauchamp, odpowiedział Florentin. To Beauchamp cię tu przysyła? Tak, proszę jaśnie pana. Zimny dreszcz przebiegł Alberta. Rozpieczętował list, a przeczytawszy pierwszą linijkę, krzyknął i drżącymi rękoma porwał za gazetę. Nagle zrobiło mu się ciemno przed oczami, zachwiał się i gdyby nie służący, który go podtrzymał, upadłby na ziemię. Biedny chłopak, szepnął Monte Cristo tak cicho, że sam nie usłyszał nawet tych pełnych współczucia słów. A powiedziano, że za winy ojców ich dzieci będą cierpieć aż do czwartego pokolenia. Albert tymczasem odzyskał siły. Przeczytał list do końca, mierzwiąc ręką spocone włosy, po czym, mnąc w dłoni list i gazetę, rzekł: Florentin, czy twój koń mógłby odbyć jeszcze drogę powrotną do Paryża? To nędzna pocztowa szkapa. Boże, a jaka atmosfera panowała w domu, kiedy wyjeżdżałeś? Było dosyć spokojnie, ale kiedy wróciłem od pana Beauchampa, zastałem panią we łzach. Spytała mnie, czy nie wiem, kiedy pan wróci. Powiedziałem, że właśnie jadę po jaśnie pana z rozkazu pana Beauchampa. W pierwszym odruchu wyciągnęła rękę, jakby mnie chciała zatrzymać, ale po chwili namysłu rzekła: dobrze, jedź natychmiast i powiedz, żeby wracał. Tak, mamo, wracam, rzekł Albert. Wracam natychmiast, bądź spokojna i biada tej kanali, ale przede wszystkim muszę wyjechać. Wrócił do pokoju, w którym został Monte Cristo. Nie był to już ten sam człowiek. 5 minut wystarczyło, by w Albercie dokonała się jakaś straszna zmiana. Twarz miał rozpaloną, oczy błyszczały mu gorączkowo, powieki mu posiniały, a krok miał tak chwiejny, jakby był pijany. Hrabio, rzekł, dziękuję panu za gościnność, z której chciałbym korzystać jak najdłużej, ale muszę wracać do Paryża. Cóż się stało? Wielkie nieszczęście. Niech mnie pan nie zatrzymuje, bo chodzi tu o rzecz dużo cenniejszą niż moje życie. Proszę o nic nie pytać, błagam, tylko pana o konia. Moje stajnie są do pańskiej dyspozycji, ale jadąc konno padnie pan ze zmęczenia. Niech pan lepiej weźmie kolasę, karetę, no jakiś powóz. Nie, to by trwało za długo, a przy tym ja potrzebuję tego zmęczenia, którego chciałby mi pan oszczędzić. Dobrze mi to zrobi. I Albert zatoczył się jak trafiony kulą, padając na krzesło przy drzwiach. Monte Cristo nie spostrzegł tego, bo już był przy oknie i wołał: Ali, konie dla pana de Morcerfa, tylko prędko, bo się spieszy. Słowa te przywróciły Alberta do życia, wybiegł z pokoju, a hrabia za nim. Dziękuję, szepnął młodzieniec, wskakując na siodło. Florentin, wracaj, jak będziesz mógł najprędzej. Trzeba znać jakieś hasło, żeby pańscy ludzie dali mi konie na postojach? Nie, zsiądzie pan tylko z konia, a następny już będzie osiodłany. Na pewno uważa pan mój nagły odjazd za dziwaczny i szalony, rzekł. Ale nie wyobraża pan sobie, do jakiej rozpaczy może doprowadzić człowieka kilka wersów wydrukowanych w gazecie. Otóż tu rzucił hrabiemu dziennik, niech pan to przeczyta, ale dopiero jak stąd odjadę, żeby nie widział pan rumieńca na mojej twarzy.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Gdy hrabia podnosił dziennik, Albert spiął konia ostrogami, które przed chwilą przymocowano mu do butów, a koń, zaskoczony, że jeździec ośmielił się zachęcić go w ten sposób, ruszył i pomknął jak strzała. Hrabia odprowadził młodzieńca spojrzeniem, w którym malowało się ogromne współczucie, i dopiero gdy Albert zniknął mu zupełnie z oczu, przeniósł wzrok na gazetę i przeczytał. Oficer francuski w służbie Ali Paszy, wezyra Janiny, o którym przed 3 tygodniami wspomniał dziennik Impartial, nie tylko wydał twierdzę Janiny w ręce nieprzyjaciela, ale także sprzedał swojego pana i dobroczyńcę Turkom. Nazywał się wówczas, jak donosi nasz szanowny korespondent, Fernand, później jednak dodał do swojego imienia chrzestnego szlacheckie nazwisko i tytuł. Dzisiaj występuje jako hrabia de Morkerw i jest członkiem Izby Parów. O godzinie 8 rano Albert wpadł jak burza do Beauchampa. Lokaj był już uprzedzony i wprowadził go do pokoju swego pana, który właśnie zażywał kąpieli. — To potworne — zawołał Albert. — Biedaku, czekałem na ciebie. Dlatego jestem. Nie pytam cię, mój drogi, czy to ty wyjawiłeś komuś tę tajemnicę, bo wiem, że jesteś dobry i lojalny. Nie traćmy więc czasu na czcze gadanie. Nie domyślasz się, skąd mógł paść ten cios? Powiem ci to zaraz w 2 słowach. Dobrze, ale przede wszystkim opowiedz mi dokładnie historię tej nikczemnej zdrady. Beauchamp opowiedział Albertowi wszystkie wypadki, które tu pokrótce przytaczamy. Artykuł ukazał się przed 2 dniami, nie w dzienniku Beauchampa, ale w gazecie rządowej, co nadało całej sprawie jeszcze większej wagi. Beauchamp jadł właśnie śniadanie, gdy spostrzegł notatkę w gazecie. Posłał natychmiast po dorożkę i nie dokończywszy śniadania pojechał do redakcji gazety rządowej. Chociaż miał zupełnie inne poglądy polityczne niż redaktor naczelny owego dziennika, byli szczerymi przyjaciółmi, co zdarza się czasem, a nawet całkiem często. Redaktor czytał właśnie gazetę i wyraźnie zachwycał się artykułem o cukrze buraczanym. Notka owa zapewne wyszła spod jego własnego pióra. Bardzo dobrze, rzekł Beauchamp, ponieważ masz w ręku własną gazetę, nie muszę ci mówić, co mnie tu sprowadza. Chyba nie jesteś zwolennikiem trzciny cukrowej. Nie, skąd, zupełnie się na tym nie znam. Przychodzę w innej sprawie. W jakiej to? Chodzi mi o Morkerfa. A tak, prawda, że to ciekawa sprawa? Tak ciekawa, że opublikowałeś oszczerstwo i narażasz się tym samym na proces, którego raczej nie wygrasz. Nieprawda, bo wraz z artykułem otrzymaliśmy wszystkie dowody i pewni jesteśmy, że pan de Morkerw będzie siedział cicho. Zresztą wyświadczamy przysługę całemu krajowi, demaskując nikczemników, którzy nie zasługują na oddawane im zaszczyty. Beauchamp poniemiał. Ale kto udzielił ci tak dokładnych informacji? Spytał, bo moja gazeta, która jako pierwsza poruszyła tę kwestię, musiała ją z braku dowodów zostawić, choć nam bardziej zależy na zdemaskowaniu pana de Morkerfa. Jest parem Francji, a my należymy do opozycji. No Boże, to bardzo proste. Przecież nie szukaliśmy na siłę tego skandalu. Sam wpadł nam w ręce. Jakiś człowiek przybył wczoraj z Janiny i przyniósł nam ogromny plik papierów. A kiedy zaczęliśmy się wahać, czy oskarżyć Morkerfa, oświadczył, że artykuł i tak zostanie opublikowany w innym dzienniku. Mój kochany, wiesz przecież dobrze, co dla nas znaczy taka sensacja. Nie mogliśmy jej przepuścić. Cios już padł i rozniesie się echem aż po krańce Europy. Beauchamp przekonał się, że nie pozostało mu nic, tylko spuścić głowę. Wyszedł zrozpaczony i posłał natychmiast po Alberta. Ale nie mógł napisać Albertowi, bo stało się to później, że tego dnia w Izbie Parów, tak zwykle spokojnej i nobliwej, zapanowało wielkie poruszenie. Członkowie Izby przybyli na sesję dużo wcześniej i żywo rozprawiali na temat owego nieszczęsnego wydarzenia, które obudziło powszechną uwagę opinii publicznej, kierując ją na jednego z członków tak świetnej instytucji. Odczytywano po cichu artykuł, komentowano go i przypominano różne zdarzenia z przeszłości, mogące rzucić dodatkowe światło na obecną sprawę. Hrabia de Morcerf nie był lubiany przez kolegów. Jak wszyscy parweniusze, zmuszony był okazywać wszem i wobec swoją wyższość otoczeniu, aby potwierdzać swój status arystokraty. Wielka arystokracja śmiała się z niego, ludzie wybitni nie mieli dla niego poważania, a ludzie, którzy zdobyli pozycję uczciwie, gardzili nim instynktownie. Hrabia znalazł się w nadwyraz przykrym położeniu kozła ofiarnego. Gdy już raz palec Boży wskazał na niego jako na ofiarę, wszyscy gotowali się, by krzyknąć na niego. Ale hrabia de Morcerf jeszcze o niczym nie wiedział. Nie otrzymywał dziennika, w którym ukazała się ta hańbiąca wiadomość, spędził więc ranek na pisaniu listów i ujeżdżaniu konia. Przybył na posiedzenie o zwykłej porze, z podniesioną głową, spoglądając dumnie, wysiadł z powozu, pewnym krokiem przeszedł przez korytarze i wszedł do sali, nie spostrzegając, że woźni przepuszczali go z wahaniem, a koledzy ledwo raczyli mu się kłaniać. Gdy Morcerf przybył, obrady trwały już od pół godziny. I choć hrabia, jak już mówiliśmy, nic jeszcze o niczym nie wiedział i zachowywał się tak jak zawsze, jego dumny chód i spojrzenie wydawały się wszystkim jeszcze bardziej pyszne niż zwykle. Zgromadzenie, wrażliwe na punkcie swojego honoru, uznało więc jego obecność za zachowanie wybitnie wyzywające. Wszyscy potraktowali ją jak nietakt, niektórzy wzięli to za zuchwalstwo, a paru nawet za zniewagę. Cała izba aż wrzała, by poruszyć tę kwestię. Wszyscy trzymali w ręku dziennik, zawierający oskarżenie. Nikt jednak nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności i zaatakować pierwszy. Wreszcie jeden z czcigodnych parów, jawny nieprzyjaciel Morcerfa, wyszedł uroczystym krokiem na mównicę, co zapowiadało, że nadeszła oczekiwana chwila. Zapadło złowrogie milczenie. Jeden Morcerf nie przeczuwał nawet, dlaczego sala wpatruje się w takim skupieniu w mówce, którego nie zawsze słuchano z uwagą. Hrabia wysłuchał wstępu, w którym mówca prosił kolegów o jak największą uwagę, bo zamierzał zabrać głos w kwestii nadzwyczaj ważnej, drażliwej i żywotnej dla izby. Przy pierwszej wzmiance o Janinie i pułkowniku Fernandzie hrabia zbladł tak straszliwie, że wśród obecnych, którzy cały czas wpatrywali się w niego, zapanowało wielkie poruszenie. Rany natury moralnej mają to do siebie, że mogą się zabliźnić, ale nigdy nie zagoją się zupełnie. Pozostają wciąż żywe. Bolą, jątrzą się i krwawią przy byle dotknięciu. Mówca przeczytał wzmiankę wśród ogólnego milczenia. Ciszę przerywały tylko szmery, które ustały, gdy znów zaczął rozwijać swoją myśl, przedstawiając swoje skrupuły i tłumacząc trudność położenia. Utrzymywał, że podnosząc na forum publicznym te drażliwe kwestie osobiste, chciał ocalić honor Morcerfa i honor całej izby. Na koniec zażądał, aby wszczęte zostało śledztwo, które jak najszybciej położy kres tym uwłaczającym kalumniom, nim zdążą się one upublicznić. W ten sposób pomści się hrabiego de Morcerfa i przywróci pozycję, jaką zajmował w oczach opinii publicznej. Ten cios spadł na Morcerfa równie niespodziewanie i tak go przytłoczył, że hrabia zdołał wybąkać zaledwie kilka słów, rozglądając się błędnym wzrokiem po twarzach kolegów. To onieśmielenie, które równie dobrze mogło wynikać ze wstydu winowajcy, jak i ze zdumienia niewinnego, zjednało mu nieco sympatii. Ludzie prawdziwie szlachetni zawsze gotowi są współczuć, gdy nieszczęście ich wrogów przekracza granice nienawiści, jaką do nich powzięli.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Zasypiałem bez snu, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: pomóc jak.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser
1: codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda, najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Wajrak.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarii. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce.
1: Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny